na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

diabłem, wróćmy tam.

0: Moonlight, Alabama Ten, to Fordo, to jest 5.35 i my dalej już lecimy z tym porankiem, bo to już jest przecież w poranne. Wstawaj, nie udawaj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Słuchajcie.
1: Dzień dobry, jeszcze jedno. Jeszcze twojego brakuje. Dzień dobry.
2: Dobra, sprawa jest ważna, bo już jestem skupiony na celu.
0: Cel jest jeden.
2: Jacy ludzie nie śpią w ostatni dzień wakacji, ostatni dzień tego lata w poniedziałek? Dajcie nam znać.
0: Koniecznie.
1: Jakby ktoś pytał, kiedy to jest dzisiaj, słuchajcie. Dzisiaj jest ostatni dzień wakacji.
0: Więc dzisiaj, teraz napisz do nas na Messengera RMF Max albo na naszego Instagrama RMF Max, kto nie śpi, jaki zawód nie śpi i przede wszystkim, co robisz w ogóle o tej 5.35? RMF Max. Tak jak Oskar Cyms mówi, po prostu daj mi znać.
1: A gdzie jeszcze raz? A, Messenger, RMF Max, to tu czekamy. Jest 6.36, 5.36, 5.35.

0: 5.46 i najlepsze bęgery od samego rana to Oliwka.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my pytamy, co najlepsi ludzie o tej porze robią, kto żyje, kto co robi, kto jest w pracy.
4: No i Ilona pisze, słuchajcie, czekam pod firmą, aż ktoś otworzy mi bramę.
3: Ilona, cierpliwi zawsze zostaną nagrodzeni. Także czekamy przy okazji, jakbym miał pilota, to bym ci otworzył tę bramę, ale zgubiłem, zostawiłem w domu.
4: Najgorzej.
3: Justyna od drugiej w nocy nie śpi, a aktualnie rozwozi leki po aptekach, ale jest razem z 12-letnią córką. No fajny, tak właśnie wygląda ostatnie dni wakacji.
0: Tomek też przy okazji kroi sery i wędlinę i to jest od razu pytanie do Tomka.
4: Ale że co, całą wędlinę i cały ser na świecie kroisz?
3: Jeszcze ci trochę może zejść to.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: No chcemy więcej.
3: Dajcie jeszcze znać Messenger RMF Max albo na Instagramie nagrajcie głosóweczkę albo napiszcie nam. Bądźmy w tym razem.
4: Co robicie o tej porze, że nie śpicie? Jakie zawody nie śpią?

0: Jakby tak budzik do nas gwizdała, to by było całkiem fajne. 6 na zegarach w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: I my we Wstawaj, nie udawaj podajemy wam najważniejsze wiadomości o tej porze, ponieważ wyruszył w swoją kosmiczną podróż teleskop. Teleskop, który ma naprawdę bardzo ważną misję i będzie obserwował bardzo ważne rzeczy, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest teleskop, który ma na imię Roman. Naprawdę, to jest teleskop Roman.
4: Nazywa się Roman? Naprawdę?
3: Tak, po prostu nazywa się Roman.
0: Ty to z Jatomek, przepraszam.
4: To Romek. Ale jak Roman, no to jak ma taką ważną misję, no to pewnie poleciał w kosmos tam kogoś wymasować.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Tak było w tej piosence właśnie.

0: Okazuje się, że wakacje z tym numerem mogą trwać wiecznie. David Guetta w RMF Max, 6 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Stany Zjednoczone teraz w RMF Max na 6 minut po godzinie 6, ponieważ Amerykanie na TikToku chwalą się tym, że wynaleźli mięso, które zawijają w kapustę. Aha. Nawet nazywają to cabbage rolls, tylko jak tak ludzie zaczęli patrzeć z Polski, co oni tam robią na tym TikToku, to się okazało, że Amerykanie wynaleźli gołąbki. I chwalą się tym, takie właśnie piszą, że to jest takie cabbage rolls, czyli coś takiego jak jakieś kapuściane rolady, nie? Coś
4: w tym stylu. No. Nie, no to kiepska nazwa, ja bym dał inną.
0: Jaką?
4: McPigeon.
3: Albo McGołąbek.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jak już się wkręcili w kapustę, to ciekawe, czy przed świętami zdążą jeszcze Bajgos odkryć.

0: Lecimy, lecimy w ten poranek. Jest 15 minut po godzinie 6. Marlon Hofstadt i jego I Like. Za nami we wstawaj, nie udawaj.
1: Z tym leceniem to proszę powoli lecieć, bo dzisiaj od samego rana, naprawdę od bladego świtu, na drogach w całej Polsce trwa policyjna akcja Speed. Policjanci kontrolują wszystko, co się da. Przestrzeganie ograniczeń prędkości, trzeźwość, stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie.
0: Tak, to, trójkąty, kwadraty, wszystko.
1: Wszystko,
0: nie?
1: Słuchajcie, także po prostu trzeba mega dzisiaj uważać. Zawsze trzeba, ale dzisiaj to jeszcze można za nieuważanie dostać mandat.
2: No ale też ważna informacja, że oprócz grupy Speed wyjeżdża też grupa Slow i to jesteśmy też my i wy i cała nasza ekipa. I słuchajcie, na luzie ze wszystkim jeszcze sobie zdążymy na spokojnie.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że po powrocie z urlopu jest praca, więc nie ma się gdzie spieszyć, naprawdę. Reklama.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
6: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
7: Ja nie mogę!
5: Gasawy Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
4: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: to Katy Perry, California Girls, czyli my wszyscy tutaj, tak? Jest RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Tańczymy, bawimy się razem z wami, bo wszyscy jesteśmy jedną ekipą RMF Max, ale też przy okazji mamy przedstawiamy to, co się działo wczoraj, a wczoraj się działy ważne rzeczy, szczególnie pod siatką. I wcale nie chodzi o market, tylko chodzi o naszych polskich siatkarzy, którzy 3-1 pokonują Francję i wygrywają Memoriał Huberta Jerzego Wagnera.
4: No, czyli
3: brawo,
4: jak zawsze,
3: Polacy,
4: czyli
3: no.
4: Jak zawsze. Ja mam wrażenie, że dla naszych piłkarzy w ogóle, siatkarze, to muszą być jak ci tacy typowi synowie koleżanek twojej matki z pracy.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale siadło! As serwisowy.
3: Dave Impala i Loser to 6:30, a wy słuchajcie RMF Max dalej. Mamy więcej takich hitów.

0: Robin Schulz robi nam najlepszy poniedziałek, chociaż ostatni poniedziałek tegorocznych wakacji. Better Times, 20 minut przed godziną 7, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: I jednocześnie tutaj sobie siedzimy, gadamy, stoimy i też gadamy przy okazji, ponieważ są takie rzeczy, na przykład ja mam taką rzecz, tą rzeczą jest wiadro. To wiadro absolutnie nigdy nie zostanie wyrzucone, ponieważ to wiadro to jest wiadro ulubione mojej żony i nigdy, mimo że to wiadro już dawno powinno być na recyklingu, ono nigdy nie pojawi się w koszu, dlatego że ona to uwielbia.
0: Wiadro.
2: Słuchajcie, no faktycznie ma nie ze sobą, ale wiesz. Ale pytanie jest do was, droga ekipo RMF Max porankowa. Czy jaka jest rzecz, której nigdy nie wyrzucicie? Jakbyście napisali na Messengerze RMF Max albo na Instagramie. Wspólnie zróbmy galerię rzeczy, które już dawno powinny być u aniołków, a są ciągle z nami. Ulubione koszulki, bluzy, sprzęty, samochody, wszystko, którymi jeździcie.
1: Zagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo też przez naszego Instagrama.
0: No zwłaszcza jeśli jeszcze tego nie robiłaś, nie robiłeś. Śmiało nagraj się, mamy nagrody fajne od RMF Max. RMF Max.
3: Reklama. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
8: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
9: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
10: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
11: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
12: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
13: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
14: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Sytuacja jest taka, że do siódmej zostało nam 11 minut, tu RMF Max.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Każdy ma taką rzecz, której absolutnie nigdy, ale to za nic w świecie nie wyrzuci. My mamy na przykład taką rzecz w RMF Max, a właściwie to jest nasza wspólna rzecz, czyli moja i mojej żony. Aha. Wiadro. Aha. Wiadro, które służy do tego, żeby myć podłogę. I to wiadro nigdy nie zostanie wyrzucone.
0: Jak już jesteśmy przy tych wszystkich elementach i gadżetach do sprzątania, to ja mam taką szczotkę, która już wygląda tak, wiecie, jakby po prostu była taką spódniczką rozkloszowaną. Nic się już tym prawie nie da umyć, ale no nie wyrzucę jeszcze. I bo jest moją ulubioną.
2: Mamy też głosówki od was na Messengerze RMF Max.
3: Ja chyba nigdy nie wyrzucę kaleson, których mama mi kupiła w 5. albo 6. klasie podstawówki.
4: No słuchaj, jak pasują, no cokolwiek, ten, jako rękawiczki może.
2: Tak, to jest kolekcja wiosna, lato, jesień, zima.
5: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: To są takie kalesony dojrzewające po prostu.
2: Długo.
0: Rosną z człowiekiem.

0: Najlepszy numer do wstawania. Eminem, The Real Slim Shady. 4 minuty przed godziną 7 w RMF Max.
1: Real Slim Shady, please stand up. Za chwilę będzie 7, za chwilę będzie flash, sport i pogoda, więc koniecznie zostańcie z nami, żeby tego posłuchać wszystkiego.
2: A to będzie bardzo dobry flash.
1: Najlepszy nasz.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
5: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: I po reklamie.

0: Na zegarach jest 7, czas na Flash. Ania Łopuszańska z nami, najważniejsze informacje.
1: Dzień dobry. I na otwarcie poranne raporty z dróg korkuje się Krajowa 25 w Wielkopolsce. Chodzi o odcinek Międzybórz-Chojnik. W pobliżu miejscowości Pawłów potrącony został rowerzysta. Droga jest zablokowana. I to nie koniec wiadomości dla kierowców, bo wkrótce za tankowanie znów będziecie płacić więcej. Od jutra wraca 23% stawka podatku VAT. Dziś ostatni dzień programu CPN na stacjach. Analitycy spodziewają się podwyżek cen benzyny i oleju napędowego od 60 do 90 groszy na litrze. Ale my do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Mamy najnowsze ustalenia w sprawie wypadku u wybrzeży Cypru. Do 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po tym, jak wywrócił się prom. Na pokładzie było około 270 osób. Są ranni. Jednostka wywróciła się zaledwie 4 mile morskie od portu w Kireni, krótko po wypłynięciu w morze. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku mogło być trudne warunki pogodowe.
2: Ostateczną odpowiedź ma dać prowadzone postępowanie. W akcji ratunkowej brały udział m.in. 4 jednostki Straży Przybrzeżnej z północnego Cypru, statek pasażerski i 2 śmigłowce. Część uratowanych odniosła obrażenia. Po wyciągnięciu z wody i przetransportowaniu na ląd byli przekazywani pod opiekę ratowników.
1: Tyle Magdalena Greinert. Na pokładzie według MSZ nie było Polaków. To już koniec dobrego. Wakacje powoli dobiegają końca. Pozostało kilkanaście godzin luzu. Jutro oficjalny start szkoły. Wiadomo, na razie kwestie organizacyjne, ale lada chwila znów trzeba się będzie wysilać. No to sprawdźmy w takim razie, czy nasi słuchacze czekają na szkołę, czy raczej niespecjalnie?
3: Ja nie czekam.
4: Ja czekam.
5: Czyli bardziej córka, młodsza pani czeka na początek nowego roku szkolnego niż mama?
4: Tak.
5: To na co najbardziej czekasz?
4: Na WF. I na spotkanie z koleżankami, na plastykę, bo bardzo lubię malować i wszystkie takie inne rzeczy.
5: Pani przedłużyłaby jeszcze wakacje?
3: Ja bym oczywiście przedłużyła.
5: O ile?
3: No ile byśmy przedłużyły? Jeszcze z 2 tygodnie, nie?
4: Ja przedłużę o rok.
1: Głosy uczniów i rodziców zebrał Michał Dobrołowicz.
6: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
1: Polacy wygrali memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Nasi siatkarze ograli Francuzów 3-1.
7: Wyglądało to dobrze. Ten pierwszy set, dużo walki. Francuzi na takim swoim, mam wrażenie, najwyższym poziomie. Natomiast później oni troszkę zaczęli zjeżdżać, a my cały czas równo, solidnie, dobrze. I z tą swoją siatkówką taką wymusiliśmy, że nie grało im się łatwo.
1: Mówił nasz libero Jakub Popiwczak. MVP spotkania został atakujący Bartłomiej Bołądź. A my zmieniamy dyscyplinę. Kamil Majszak zameldował się w drugiej rundzie US Open. Nasz tenisista pokonał Serba Hamada Medwiedowicza 6-3, 6-3, 6-3. Kolejny mecz Majszak rozegra w środę. A za godzinę podsumowanie wczorajszych starć w ramach 6. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy.
6: Weź sprawdź. Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: No cóż wam powiem, człowiek mentalnie wyciąga jesienną kurtkę, a tu trzeba szukać raczej kremu z filtrem. Końcówka wakacji pod znakiem wysokich, jeszcze mocno letnich temperatur. Do 30 kresek w Rzeszowie, 28 to Kraków, 26 Katowice, po 25 kresek we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie. Najmniej do 22 zobaczymy dziś nad morzem. No i dziś powinno być słonecznie, ale w ciągu dnia może też zagrzmieć.
9: A my mówimy bonjour, mówimy dzień dobry, 4 minuty po godzinie 7 i Ania wróci za godzinę.
1: Oczywiście, że wracam.
0: Ja chciałam powiedzieć najgorzej, jak jesteś jesieniarą, a tu nadal jest lato za oknem. No ile można, tak, ile można.
9: Kiedy w ogóle zdjęcia w rzepaku? Hello, ej.
0: Dzień dobry, wstawaj, nie udawaj, RMF Max i 5 minut już prawie po godzinie 7.

0: do śniadania, do powrotów z wakacji. Gramy hity na maksa, to Black Eyed Peas już prawie 10 minut po godzinie 7.
1: Karola i Mateuko.
2: Siemano ekipa, przeglądamy dla was internet, żeby zaprezentować wam najciekawsze ciekawostki do pakowania w pracy, nie tylko. Pan Krzysztof Stanowski stracił prawo jazdy na 3 miesiące.
3: O matko.
2: Grubo, w terenie zabudowanym jechał podobno 110 km na godzinę. No to już zdarzyło się drugi raz coś podobnego. Dlatego dostał mandat 3000 zł koła i 13 punktów karnych.
0: Które będą z nim na 2 lata.
3: Na godzinę?
0: No.
3: Moim zdaniem to jest o 1-0 za dużo.
2: Max. No bo on nie jechał 110, tylko jechał 1-1-0.
3: Aha.
0: Nie no, z taką prędkością to naprawdę na kanał się nie wierzy.

0: U nas weekend jest praktycznie też w poniedziałek. Blinding Lights, 18 minut po godzinie 7. Wstajemy, nie udajemy, uśmiechamy i przy okazji czytamy newsy, bo te newsy są bardzo, ale bardzo ważne.
1: Bo Polacy znowu zabierali ze sobą pracę na wakacje.
0: No niestety.
1: Niestety tegoroczny raport w tej sprawie potwierdza, że wielu z nas podczas wypoczynku załatwiało coś jeszcze z pracy. Prawie 60% sprawdzało służbową pocztę, a ponad 70% spędza z telefonem co najmniej godzinę dziennie.
2: No tak, no przecież ta firma beze mnie nie istnieje, no. Zawali się.

0: niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
4: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
3: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
5: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hardhead wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Więcej samochodów, więcej możliwości. Od 1 września zapraszamy do nowej przestrzeni samochodów używanych Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa przy Jutrzenki 99 przez 101 budynek A3. Czeka na Ciebie więcej sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki oraz rabat do 4000 zł brutto na wybrane modele. Przyjedź, zobacz, wybierz swojego Mercedesa. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa.
0: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Warszawa 95 i

0: Najlepiej, najlepiej na ten ostatni dzień wakacji Macklemore i Can't Hold Us, 7:28.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I mordeczki, słuchajcie, dzisiaj jest ostatni dzień wakacji i w związku z tym każdy z was może poczuć się jak taco i dograć wers do nowej wersji hitu na ostatni dzień lata.
4: Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji.
3: I właśnie, dziś powietrze pachnie jak ostatni dzień wakacji i doślicie jak, co można dorymować, ale wcale nie trzeba.
5: Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji, albo jak na przykład ceny paliw na stacji.
0: Albo jak paragon po wakacyjnej kolacji.
3: Albo jak racuchy u babci.
0: Jak pachną ostatnie dni wakacji, robimy nową wersję.
5: Dajcie nam koniecznie znać, nagrajcie nam koniecznie głosóweczkę na Instagram albo na Facebooku, na Messengerze RMF Max, zmontujemy razem nową wersję hitu Taco Hemingwaya.
3: I będziecie na antenie, cała Polska usłyszy, no i też można zgarnąć gadżety. Także odezwijcie się, zwłaszcza jeśli nigdy wcześniej tego nie robiliście.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A już teraz Gips i Go For Money, ostatni dzień lata, 7:30. Dalej i lecimy z poniedziałkiem. Dalej lecimy z ostatnim dniem
5: wakacji. Czy można to jakoś zatrzymać, przepraszam?
0: Można.
5: Ten numer. To lato jakoś.
0: Zatrzymamy lato i numer. Patrz jak to robię.
5: No.
0: Dobra, żartowałem.

0: tym numerem wakacje mogłyby się nie kończyć. Alabama Ten w RMF Max, 22 minuty przed godziną 8. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i to, co my dzisiaj tutaj robimy, to jest najlepsza zabawa na świecie.
1: O ludzie, ale skoro już rozmawiamy o tych wakacjach, no to teraz zastanówmy się, jak pachną ostatnie dni wakacji.
2: Tak, dosłaliście nam mnóstwo propozycji. Łatwiej wam było pisać, ale teraz zrobimy taką galerię zapachów. Wszyscy się bawimy, każdy sobie myśli, co by mu pasowało. Wiesz, że tako?
3: Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji.
2: A my lecimy z propozycjami. Jak wakacje bez rezerwacji.
1: Jak kierownica w drodze do pracy.
2: To moje ulubione, naprawdę.
0: Jak olejek do opalania po trzeciej aplikacji.
2: Niezłe. Tutaj oryginalny rym. Konto po powrocie z wakacji. Jak pachnie jak z wakacji.
1: Ale absolutny sztos to by jest pleśń w namiocie po złej wentylacji.
0: O,
1: mieliście super wakacje.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Twój Mercedes ma więcej niż 5 lat? Zadbaj o niego w autoryzowanym serwisie MB Motors i zapłać mniej. Z programem Mercedes-Benz Service Select zyskasz do 25% rabatu na przeglądy oraz wybrane usługi serwisowe. Przegląd klasy S 2020 roku wykonasz już od 1856 zł netto, a klasy A z 2019 roku już od 1340 zł netto. Odwiedź MB Motors Janki lub Piaseczno. Sprawdź szczegóły na mbmotors.pl. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Hejka, tu Maciek.
19: Ja też dołączam, jestem Aneta.
10: Hey, this is Imagine Dragons.
9: What's up, it's Jean Paul.
4: Siema, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF. Warszawa 95 i 8 FM.

0: I Lajok, Lawinia, najlepiej, bo świeżo, gramy w RMF Max, 7:48.
1: Wstawaj, nim dawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Co ja tutaj czytam, słuchajcie, w miejscowości Morze, w kierunku Zbucza.
4: O, no.
3: Sytuacja miała miejsce następująca. Chłopczek drogi stał samochód i ruszał raz do przodu, raz do tyłu. Mhm. Zobaczyła to pani, która też była na drodze, no i pomyślała sobie, kurczę, chyba zgłoszę, bo coś się tutaj złego dzieje. Mhm. No i to była Elka, to był samochód nauki jazdy. Okazało się, że... I instruktor, i uczeń no, pod wpływem troszeczkę byli. Dlatego takie rzeczy się na drodze działy.
4: No, może to była akurat taka lekcja o tym, jak nie jeździć, ale bardzo, bardzo niestety się do niej przyłożyli.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No co, ze mną nie poprowadzisz? Zalia, tylko kochaj mnie, 7:48.
3: Bardzo to lubię, super numer.

0: 6 minut przed 8 gramy najlepiej na świecie. Tu RMF Max i E-Money.
1: 6 minut jest do tej godziny 8. We wstawaj, nie udawaj, zawsze macie najważniejsze, najlepsze informacje, moi drodzy.
2: No jest beczka, słuchajcie. Najdroższy i najrzadszy znaczek na świecie jest do zobaczenia na wystawie w Pradze.
0: Taki
2: nazywa się One, tak, One Cent Magenta i wycenia się go na 31 baniek, serio.
1: Polskich?
2: Tak, tak,
0: milionów 31 złotych. Milionów tak. Złotych znaczek?
2: I jak przeliczysz, że jak ten znaczek waży około 0,04 grama, no to jest to chyba najcenniejszy przedmiot, jaki kiedykolwiek stworzyły ludzkie ręce.
1: Nie, no znaczy na pewno jest wiele wart, no bo nie oszukujmy się, tak? To jest dużo pieniędzy, tym bardziej na nowe te 31 baniek. Ale drobna poprawka. Najcenniejszy przedmiot zrobiony ręką ludzką.
2: Tak?
1: To jest pieruch z jagodami.
0: Max! Przepraszam, kanapka do pracy w poniedziałek jest najcenniejsza. Tutaj, dzisiaj, teraz.
1: Przepraszam, za 5 minut będzie flash. Dobra? Sport i pogoda.
0: Proszę.
3: Reklama. Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Więcej samochodów, więcej możliwości. Od 1 września zapraszamy do nowej przestrzeni samochodów używanych Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa przy Jutrzenki 99 przez 101 budynek A3. Czeka na Ciebie więcej sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki oraz rabat do 4000 zł brutto na wybrane modele. Przyjedź, zobacz, wybierz swojego Mercedesa. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa.
7: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Warszawa 95 i 8 FM.
4: Tu RMF Max, mamy dla was wszystko o tej porze, czego potrzebujecie. Flash Anioł Puszańską i ósmą.
5: A wujka w Wielkopolsce zakorkowana. To jest odcinek między węzłami Poznań-Luboń, Poznań-Komorniki. Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowany jest prawy pas w kierunku Świecka. Przed kancelarią premiera wkrótce pojawią się nauczyciele i pracownicy oświaty ZNP. O 11:00 rusza protest. Złożony przez nich projekt dotyczący podwyżek utknął w Sejmie.
6: Nauczyciele domagają się od dawna wzrostu płac. Chcą, by były one powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Na to nie chce się zgodzić rząd, choć nauczyciele przypominają, że wcześniej obiecała im to obecna większość sejmowa.
7: Chcemy przypomnieć politykom rządu i panu premierowi obietnice, które złożyli nauczycielom.
6: Mówi Magdalena Kaszulani ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje protest.
5: Tyle Michał Radkowski. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego jest wyższe od płacy minimalnej tylko o 502 zł. Jutro kierowców czeka nieprzyjemna wizyta na stacji benzynowej. Będzie znacznie drożej. To już koniec pakietu CPN. Tankowanie ma nas kosztować nawet kilkadziesiąt groszy więcej. Za litr.
8: W zależności od tego, jaka to będzie stacja i jaka jest polityka cenowa u poszczególnych operatorów na rynku, to te ceny mogą wzrosnąć minimalnie 60 groszy, maksymalnie 90 groszy na litrze.
5: Wylicza analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex. Ta sytuację dodatkowo komplikuje konflikt na Bliskim Wschodzie. Cena ropy znów w górę po tym, jak Amerykanie zaatakowali cele w Iranie. Uderzono w dwie wyrzutnie rakiet na wyspie Larak w cieśninie Ormus. Iran w odpowiedzi wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii.
9: Zaobserwowano, że siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowują się do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny Ormus, powiedział jeden z amerykańskich urzędników. Wówczas zdecydowano o ataku. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że atak zabił i ranił kilku żołnierzy i obywateli i spotka się z odpowiedzią i karą ze strony Teheranu.
5: Tyle od Pawła Żuchowskiego.
3: Się stanęło. Zaraz sport w RMF Max.
5: Na flesz sportowy w RMF Max otwiera piłkarska ekstraklasa. W niedzielnej odsłonie szóstej kolejki Lech Poznań wygrał z Widzewem Łódź 3-2. Świetne spotkanie ma za sobą Jagiellonia, która ograła Raków 5-2.
10: Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Bardzo nam zależało na tym, ze względu na to, że przez dwie kolejki pauzowaliśmy, nie zdobywaliśmy punktów, żeby rozpocząć ten powrót do rozgrywek ekstraklasy od zwycięstwa. Wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie i takie też było.
5: Mówił trener Adrian Siemieniec. GKS Katowice pokonał jeszcze Górnika Zabrze 3-2. Dwa gole padły w doliczonym czasie gry. A z boisk przenosimy się na koszykarskie parkiety. W eliminacjach koszykarskich Mistrzostw Świata Polacy przegrali z Niemcami 94-96.
3: Sprawdzisz?
2: Sprawdź!
3: Sprawdź!
2: Pogoda w RMF Max.
5: No niby koniec imprezy, a DJ właśnie odpala najlepszy kawałek. Końcówka wakacji z wysokimi wartościami na termometrach do 30 kresek w Rzeszowie, 28 to Kraków, 28 Katowice, po 25 kresek we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie, do 22 w Trójmieście. No i do tego słońce, choć w ciągu dnia mogą pojawić się chmury, także te burzowe.
11: Czy ulubiony numer tego DJ-a to jest akurat temperatura?
5: Chyba tak.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
11: A, to chyba znam akurat ten kawałek.
5: Znasz?
11: Ale ten też znam doskonale. To Temper City i Self-Aware, znany z TikToka, Instagrama i znany z RMF Max. 3 po 8, wstawaj, nie udawaj.
4: Kliber, Kowalska i Matełko.
11: Dzień dobry.

0: Show. Co to jest za numer na poniedziałek? Tayo Cruz w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuszko.
3: A może, moi drodzy, by tak zakończyć to lato bogatszym o jakieś 15 tysięcy złotych.
0: Okej.
4: No, mamy teraz najlepszą okazję na to. Najlepsza okazja w poranku i chcemy pomnożyć twoje zgłoszenie o 500 razy.
0: Znaczy to tyle, że wystarczy, że zgłosisz się jeden raz, a jakbyś się zgłosił razy 500.
4: O tyle łatwiej możesz mieć od innych. Możesz być 500 razy bliżej wygranej niż inni.
3: Do naszej zabawy wchodzisz SMS-em za 3,69 o treści MAX na 7327 albo przez stronę rmfmax.pl i już jedno zgłoszenie wystarczy.
4: Możesz zawalczyć o 15 tysięcy złotych w naszej zabawie Casa de Palma.
0: No to czekaj.
1: RMF Max.
0: Nie, naprawdę, nie ma się co powstrzymywać. Ślimax pod 7-3.
3: Najlepsza okazja tego poranka.

0: ale wam zazdroszczę, że wchodzicie do pracy akurat z tym numerem. Kaigo i Take Me Back, 18 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: A my przyglądamy internet, ciekawostki, ale słuchajcie, może już nawet to wiecie, może już się spotkaliście z tą informacją, bo już kończy się program CPN i od niedługo paliwa będą droższe o 70 do 80 groszy.
0: To już od 1 września, właśnie. Tak, no, także no
2: to
0: uwaga.
2: To jest w ogóle kluczowa informacja, że to jest od 1 września, słuchajcie, bo to wszystko zmienia. To zmienia to, jak będzie wyglądała tegoroczna wyprawka, czyli tam będą zeszyty, podręczniki, plecak, piórnik i co? 25 litrów 95.
0: Plecak będzie dziwnie pachniał, ale...
2: O.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
1: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
2: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
3: Znowu niespodzianka?

0: przejście dla pieszych,
1: projekty, które zmieniają naszą okolicę,
0: czekają na Twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
0: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
0: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Warszawa Raszyn przy Alei Krakowskiej 24A.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
7: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Warszawa 95 i 8 FM.

smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

0: a z wami wasze ulubione ćmy, czyli Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. 2 minuty przed 8:30. Żartuję, to Kłębo i Daria Zawiałow.
1: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Matełko.
2: A teraz my już bez żartów, słuchajcie.
3: Teraz poważnie.
4: Jaka ciekawe skupienie, no.
2: Coraz więcej Polaków jeździ na wakacje po sezonie, czyli teraz we wrześniu będą jeździć. Aha. I w październiku. Zapytacie dlaczego? Już tłumaczę, bo jest... Bo jest taniej i rzekomo lepiej, no.
3: No dobra, ale jak ktoś był w lipcu i sierpniu, a teraz bardziej się opłaca, no to może chciałby zwrócić,
0: nie? No nie wiem, właśnie co wam trzeba mieć? Nie wiem, paragon, czy wystarczy aplikacja, żeby oddać?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Szefowi wystarczy się uśmiechnąć.

0: Somber w RMF Max. My Body is in ready. Jest 8:38. Uwielbiamy wam serwować właśnie takie hity o poranku w RMF Max.
1: I różne nowości, ciekawostki. Słuchajcie, co się dzieje? Zakupy tanieją.
0: O, ludzie!
1: Jak to możliwe? Jest taki raport, który pokazuje, że zakupy, ale singli, taki singlowy koszek zakupowy, potaniał o 5 zł w lipcu względem czerwca.
2: Szaleństwo, 5 zł. Nie jest źle tak być singlem na zakupach. Może nie ma się z kim podzielić rachunkiem przy kasie na przykład, ale potem też się nie trzeba dzielić tym, co się kupiło. Moje chipsy.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten poniedziałek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty do golenia. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Auto GT. Warszawa, ulica Połczyńska 95.
8: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Warszawa 95 i 8 FM.

0: Nic tak dobrze nie brzmi rano jak RMF Max. Ring my bell. 12 minut przed godziną 9.
1: Kliber, Karola i Mateusz.
2: Ten dzwonek właśnie zadzwonił, ten dzwonek z okazji powrotu wszystkich do szkoły, wszystkich dzieci oczywiście.
0: Nie, spokojnie, to jutro.
2: To już jutro, ale z tej okazji profesor Mateusz postanowił nas odpytać. Panie profesorze.
3: Zabawa nazywa się Proszę do tablicy i teraz zgrillujemy Karolinę i Filipa, a wy bawicie się razem z nami, zgadujecie, a na końcu możecie nam napisać, ile mieliście punktów. Proszę bardzo, startujemy z quizem wiedzy z podstawówki.
2: To
3: zakres.
2: Matko.
3: Zakres to 4-5 klasa, biologia, geografia, Filip. Najwyższy szczyt w Polsce to?
2: Rysy.
3: O, dobrze, brawo. Wiedzieliście, Karolina, co to jest cytoplazma?
0: Coś tam w komórce, nie pamiętam.
3: Uznajemy tę odpowiedź, to jest treść wypełniająca komórkę.
2: No.
3: Filip, wymień trzy państwa graniczące z Polską. Słuchacze, wiecie, słuchacze.
2: Czekaj, Słowacja, Czechy na pewno. I do tego jeszcze dorzucimy Litwę. No.
3: Litwa. Dobrze, jesteście bardzo dobrzy. Teraz trzymam kciuki dalej, Karolina. Co to jest podszyt?
2: Czy ja mam łatwiejsze pytania?
0: Mogę zgłosić LP?
3: Dobra, daj mi jej punkt. Z martwa lasu, ostatnia kategoria, jeszcze matematyka. Filip, co to znaczy pierwiastkować?
2: No wyciągać pierwiastek.
3: Ale odpowiedziałeś z liczby.
0: No
3: 2+. Dobra, Karola, najpierw mnożymy czy dzielimy w kolejności działań?
0: Słuchawki mi przerwały, co?
3: Najpierw mnożymy czy dzielimy w kolejności działań?
0: Najpierw dzielimy.
3: Tak?
2: Nie wiem. Teraz nam napiszcie na Messengerze RMF Max, ile zgarnęliście punktów. Jeżeli mieliście dobrą odpowiedź, to dodajcie sobie jeden punkt. Jeżeli nie mieliście dobrej odpowiedzi, to po prostu nic nie dopisujcie.
3: Mnożymy, dzielimy?
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Jest tu ktoś od matematyki, kto nam może powiedzieć? Napiszcie na Messengerze RMF Max.
2: To coś. 10 do 9. Piszę do ciebie, śpię.

0: Imagine Dragons, oni jak zagrają rano, to tak wiecie, ta gitara tak pobudzi. W ogóle ten perkus,
1: gitara gra.
2: Też ludzi, którzy zrobili bardzo dobry flash, bardzo dobre, rzetelne informacje i będą mieli dla was już za moment.
1: No i ten flash za moment się pojawi w RMF Max, to będzie godzina 9:00 i to jest bardzo ważna informacja, że to jest ostatni poniedziałek wakacji, więc proszę go dobrze wykorzystać. A co za oknami w ostatni poniedziałek wakacji? No to też wam powiemy w prognozie pogody.
3: Reklama. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
12: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
13: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.

0: kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Garść najświeższych informacji w skrócie, tylko u nas czas na flash w RMF Max. Warszawa, Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Jeszcze tylko dziś wolne i od jutra dzieciaki wracają do szkoły, a tam od 1 września spore zmiany, między innymi zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Nie tylko na lekcjach, ale także na przerwach. Będą od niego jakieś wyjątki?
2: Jeśli zgodę wyrazi nauczyciel, a korzystanie z urządzenia służy realizacji programu nauczania, sprawdzeniu wiedzy albo kontaktowi z rodzicem w nagłej sytuacji. Szkoła może zorganizować miejsce do przechowywania urządzeń, ale szczegółowe rozwiązania mają być ustalane w porozumieniu z rodzicami i nauczycielami po zasięgnięciu opinii uczniów.
1: Jeśli uczeń złamie zakaz, karą może być m.in. obniżenie oceny z zachowania, dodaje Magdalena Greinert.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Kierowcy dziś ostatni raz tankują tak tanio. Jak już wspominaliśmy w RMF Max, to koniec obowiązywania programu CPN. Od jutra stawka VAT na paliwa wraca do poziomu 23%. Na razie przy dystrybutorach spokój.
3: Widzę, że pan tankuje samochód. Korzysta pan ostatni dzień z tego programu CPN.
4: Nie, bo tylko dotankowuję do pełna.
5: Tak, pamiętam, ale ja niestety muszę tankować dość często do pełna ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, także dzisiejszy dzień po prostu akurat przypadek.
3: Liczy pan, że na przykład rząd zmieni zdanie i jeszcze we wrześniu przedłuży ten pakiet, czy raczej próżno na to liczyć?
5: Nie ukrywam, że chciałbym, oczywiście.
1: A tematem stolicy zajął się Kacper Wróblewski. IMGW ostrzega, dziś w Warszawie może zagrzmieć, to jest alert pierwszego stopnia. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Możliwy jest także grat. Ostrzeżenia mają być aktywne od 13 do północy. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary na Wiśle w ten weekend zanotowano stan wody na poziomie 100 cm. To jest najniższy stan od 2017 roku, kiedy rozpoczęto pomiary w rejonie Bulwarów Wiślanych. Dotychczas najniższy zarejestrowany poziom rzeki na stacji Warszawa Bulwary wynosił 102 cm i został osiągnięty na początku sierpnia, przebijając wcześniejszy rekordowy pomiar 104 cm z września 2025 roku. Jak już wspomnieliśmy na początku, dziś finisz wakacji, ostatnie godziny luzu, a co o końcu wakacji myślą najmłodsi? Michał Dobrołowicz rozmawiał z uczniami z Warszawy.
6: Za czym najbardziej tęskniliście, czego najbardziej brakowało?
7: Koleżanek.
6: A kolegów?
7: No, kolegów nie za bardzo.
6: Już trochę macie dość wakacji? Już długo?
8: No tak, tak, ja mam trochę. Dla mnie to już nudno, bo ja już chcę do szkoły, no bo tak nudno siedzieć, chcę już z kolegami się bawić.
6: To wobec tego, to ile powinny trwać wakacje? Żeby to było nie za długo, nie za krótko? Miesiąc?
8: Może i miesiąc i połowa. Gdzieś ty.
1: Mówili młodzi warszawiacy i to wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Oczywiście wrócimy do was punktualnie o godzinie 10. A teraz sprawdźmy, co tam ciekawego rysuje nam się na pogodowych mapach. Na dziś prognoza pogody dla Warszawy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online, oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
1: Są alerty przed burzami dziś w stolicy. Maksymalnie jeszcze dziś do 26-27 stopni. O poranku będzie słonecznie, tak powinno być przynajmniej do godziny 12, ale już później zaczną się pojawiać ciemniejsze chmury i te ciemniejsze chmury zaczną się przekształcać w burzowe chmury. Może zagrzmieć, może silniej popadać, może też dziś silniej powiać. Jeśli chodzi o biometr, on będzie raczej niekorzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online, oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
0: Hity na maksa.
10: No czyli czekamy dalej na jesień, ale już niedługo, za chwilę będzie zimno.
11: Spokojnie. No i będzie na co czekać znowu, nie?
12: Nie czekam, fajnie jest.
10: Ale ja czekam już za jesień.
11: Dobra, jest reszta dnia została, poranek się skończył, było bardzo fajnie, dziękujemy wam.
10: Dziękujemy, Karola.
13: Filip.
14: Mateusz.
13: To my. Było Wstawaj Nie Udawaj, ale spokojnie, przecież hity na maksa na pewno nie zgasną, nie? Max. Simza i Fire na przykład na 4 po 9, super.

Czy jeszcze drzemeczka? Już prawie kwadrans po dziewiątej, a wy słuchacie RMF Max, ależ piękne wspomnienia mamy z ostatnich dwóch miesięcy, prawda? No czas pożegnać lato na maksa i przywitać się ze zdaniem, które będzie nam towarzyszyć przez najbliższe miesiące. Oby, byle do obiadu. A to zwiastuje jedno. Kari Imcińska, dzień dobry, cześć. Witajcie w zupełnie nowym sezonie najlepszego programu. Do słuchania w pracy. Dzisiaj wspólnie do 12, a na dobry początek taco, chłebo i taco na fide.

0: mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Myślisz, że znasz już Zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły Zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
3: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
8: Warszawa 95 i 8 FM.

jeszcze kilka godzin temu na urlopie, ciesząc się ostatnimi chwilami wakacji. Podejrzewam, że właśnie tak brzmiały jak Single Ladies przed chwilą w RMF Max Warszawa. No nie dość, że koniec wakacji, powroty z urlopów, tłumy w miejskiej komunikacji, no to ten poniedziałek w stolicy jakoś nie planuje nas szczególnie oszczędzić. Dzisiaj tysiące nauczycieli spotka się przed kancelarią premiera, żeby protestować. Protestować i walczyć o swoje podwyżki, także przejazd przez Aleje Ujazdowskie od godziny 11:00 drodze kierowcy może być raczej srogo utrudniony. Omijajcie szerokim łukiem jak możecie. Ale na pocieszenie, jutro już będzie wtorek. Gorzej już w tym tygodniu nie będzie. Oby.

0: porannej kawusi w robocie jeszcze się można zapomnieć, jeszcze można mieć w głowie, albo z tyłu głowy chociaż te wakacje, ale mam zadanie dla odważnych, ale takich serio odważnych. Wyobraźcie sobie, wchodzicie do pracy, patrzycie szefowi albo szefowej prosto w oczy i mówicie: nie, ja nie będę się prosić, ja nie będę czekać, nawet nie będę liczyć na może kiedyś, bo są dużo prostsze sposoby na pieniądze. I ja to widziałam na własne oczy, nadal w grze, w Casa de Palma, w naszej zabawie w RMF Max mamy dla Was 15 tysięcy złotych, które już na jedno kliknięcie na rmfmax.pl mogą być Wasze. Wystarczy strząsnąć tego kokosa, potrząsnąć palmą, no i już, kto wie, może dzisiaj znajdzie się tam nawet 15 tysięcy złotych, w szczególności, że no teraz, no a kiedy? Kiedy teraz wejdziecie na rmfmax.pl i zostawicie swoje zgłoszenie, albo wyślecie hasło Max pod 7327 za 3,69, to my teraz, no serio teraz, pomnożymy każdego jednego SMS-a z hasłem Max pod 7327, no i to zgłoszenie na rmfmax.pl też 600 razy, ale runda bonusowa trwa, owszem, natomiast trwa niestety bardzo krótko, więc im szybciej, tym lepiej. Gra o 15 tysięcy złotych nadal się toczy. No to co? Hasło Max pod 7327 albo rmfmax.pl. Do dzieła! RMF Max.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Więcej samochodów, więcej możliwości. Od 1 września zapraszamy do nowej przestrzeni samochodów używanych Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa przy Jutrzenki 99 przez 101 budynek A3. Czeka na Ciebie więcej sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki oraz rabat do 4000 zł brutto na wybrane modele. Przyjedź, zobacz, wybierz swojego Mercedesa. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa.
3: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
4: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
2: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
3: Klasa, a nawet klasyka.
2: Arab?
3: Też klasa.
4: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
5: Do zobaczenia w Warszawie, Dziwek.
4: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
6: Twój Mercedes ma więcej niż 5 lat? Zadbaj o niego w autoryzowanym serwisie MB Motors i zapłać mniej. Z programem Mercedes-Benz Service Select zyskasz do 25% rabatu na przeglądy oraz wybrane usługi serwisowe. Przegląd klasy S 2020 roku wykonasz już od 1856 zł netto, a klasy A z 2019 roku już od 1340 zł netto. Odwiedź MB Motors Janki lub Piaseczno. Sprawdź szczegóły na mbmotors.pl. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: I po reklamie.
11: Są alerty przed burzami dziś w stolicy. Maksymalnie jeszcze dziś do 26-27 stopni. O poranku będzie słonecznie, tak powinno być przynajmniej do godziny 12, ale już później zaczną się pojawiać ciemniejsze chmury i te ciemniejsze chmury zaczną się przekształcać w burzowe chmury. Może zagrzmieć, może silniej popadać, może też dziś silniej powiać. Jeśli chodzi o biometr, on będzie raczej niekorzystny.
12: RMF Max.
13: RMF Max Warszawa.

0: dla jednej z Zokaria? Ja dalej słyszę, Zofia Kara. Jeszcze chwilę przed 10:00 wysłuchacie RMF Max i najlepszego programu do słuchania w pracy. Umówmy się, może już tak wysoko na tej liście priorytetów lub w kategorii ważne, jak w sezonie urlopowym, ta pogoda nie jest, ale nadal może doda jeszcze komuś argumentu, dlaczego warto wystawić ten jeszcze jeden wniosek urlopowy na początku września, więc zerkam szybciutko. No nowy tydzień zacznie nam się dosyć pogodnie, ale w ciągu najbliższego dnia przybędzie nam trochę chmura, miejscami nawet popada i mogą pojawić się burze, chociaż cały czas ciepło. Do 26 stopni dzisiaj w stolicy. Ale nie ma co wróżyć z fusów, no bo nasi eksperci pogodowi też wrócili z urlopu i oni dla Was mają najważniejsze i najświeższe informacje. Już za chwilę w najnowszym fleszu. Zostańcie z nami.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Czyli gdyby pogoda była człowiekiem, to byłaby tym ziomeczkiem, który wraca pierwszy dzień po urlopie do pracy i od progu mówi: nie pytaj. Na pocieszenie mam jeszcze nowość przed 10:00. MJ Deli, Deli Supreme. Dajcie głośniej.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
5: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
6: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
5: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
8: Więcej samochodów, więcej możliwości. Od 1 września zapraszamy do nowej przestrzeni samochodów używanych Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa przy Jutrzenki 99 przez 101 budynek A3. Czeka na Ciebie więcej sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki oraz rabat do 4000 zł brutto na wybrane modele. Przyjedź, zobacz, wybierz swojego Mercedesa. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa.
9: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
12: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
16: Do euro przyjdź.
15: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
17: Punktualnie 10 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Ukraińcy pobierający 800+ jeszcze tylko dziś mają czas, by udać się do urzędu gminy i dopełnić formalności związanych z tym świadczeniem. Jeśli tego nie zrobią, mogą je stracić.
18: Część z nich musi potwierdzić swoją tożsamość. Chodzi o osoby, które otrzymały numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży. Jeśli tożsamość nie zostanie potwierdzona w urzędzie gminy, to możliwa jest utrata statusu UKR, a w dalszym kroku utrata części świadczeń, m.in. 800+. Równocześnie wygaśnie czasowa ochrona i konieczne będzie wtedy uzyskanie nowej podstawy do legalnego pobytu.
17: Tyle Igor Skrzypek.
8: Słuchacie RMF Max.
17: Pasażerowie na warszawskiej Pradze muszą się przygotować na spore utrudnienia. Dziś tramwaje nie dojeżdżają do pętli Kawęczyńska-Bazylika. Kto w takim razie najbardziej ucierpi z powodu tych zmian, to już pytanie do naszego reportera Przemka Mzyka.
0: Przede wszystkim pasażerowie linii 7 i 13, które od rana kursują zmienionymi trasami. Wszystko przez remont torów i rozjazdów przy ulicy Kawęczyńskiej. Drogowcy całkowicie włączyli ten odcinek z ruchu. W zamian pasażerowie mogą korzystać z zastępczej linii autobusowej Z7, która dowozi mieszkańców do tramwajów kursujących ulicą Targową. Prace mają potrwać dość długo, bo powrót stałej organizacji ruchu planowany jest dopiero na 20 września. RMF Max Warszawa, Przemek Mzyk.
17: No a dziś ostatni dzień na zakup potrzebnych przyborów do szkoły. Jutro co prawda dopiero kwestie organizacyjne, ale od środy trzeba się będzie już przykładać do nauki.
19: Kiedy pytałam moje dzieci w połowie wakacji, czy to jest dobry czas, żeby szykować wyprawkę szkolną, to powiedziały: mamo, nie chcę słyszeć o szkole, są wakacje.
20: Ale a teraz?
19: Wczoraj poszły na zakupy, ponieważ to jest 6. i 3. klasa, to były bardzo samodzielne, dostały pieniądze, dostały listę przygotowaną przez szkołę potrzebnych przyborów, no i kupiły różne śliczne rzeczy.
20: Czyli na razie długopisy, zeszyty, razie cyrkiel?
19: Cyrkiel, czerwone spodenki, granatowa koszulka, są konkretne wymagania, kapcie z białą podeszwą.
17: Z warszawianką rozmawiał Michał Dobrołowicz. Legia Warszawa w końcówce meczu wyrwała remis ze Śląskiem. W ten weekend mecz 6. kolejki Ekstraklasy zakończył się wynikiem 1-1. W czołówce coraz większy ścisk, ale liderem po 6 kolejkach pozostaje właśnie Legia. No i to na razie nieoficjalne, ale prawdopodobnie nowym zawodnikiem ekipy zostanie Shinosuke Fukuda. To już wszystko w tym fleszu. Na kolejną dawkę treści zapraszamy Was punktualnie o godzinie 11. No i powiemy między innymi o tym, co tam ciekawego mają do roboty tramwajarze. Od dziś ponoć sporo się zmieni, ale o tym więcej oczywiście we fleszu za godzinę. No a teraz czas już sprawdzić, co tam ciekawego rysuje nam się na pogodowych mapach na te najbliższe godziny. Prognoza pogody tylko dla Warszawy. Już teraz przed Wami.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online, oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
17: Dziś w Warszawie niestety po południu może zagrzmieć, tak twierdzą specy od meteo, tak ostrzegają nas najnowsze modele synoptyczne. Jeśli chodzi o niebo, no to tak. Do południa będą się pojawiały tutaj słoneczne akcenty. Ma być całkiem przyjemnie, prawie bezwietrznie. Momentami ten wiatr może przybierać na sile, ale spokojnie i tak jest nieźle. Na termometrach dziś się w ciągu dnia tak nawet do 27 kreski. W słońcu pewnie więcej, ale później to słońce schowa się za burzowymi chmurami.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online, oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
22: Jeśli chwilę po 10:00, słuchając RMF Max, jeszcze nie macie odpalonego ani jednego maila, za to dwie wypite kawy i ploteczki przy kawusi wiadomo, to wszystko z Wami w porządku. Taki już jest najlepszy program. Do słuchania w pracy. Kari Incińska. Cześć ponownie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: sama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
4: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
5: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
6: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
8: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego

0: Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Moomin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
6: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: A kto nie? No chociaż ciężko, oj ciężko w to uwierzyć. To dzisiaj, w poniedziałek, mamy ostatni dzień wakacji 2026. Już jutro oficjalnie rozpocznie się zupełnie nowy rok szkolny, więc co będziemy siedzieć w biurach i w chałupie po pracy? Wyciągnijmy, wyciśnijmy z tych wakacji w stolicy jeszcze tyle, ile się da. Nawet jeżeli to tylko wolne popołudnie. A co robić w lecie w Warszawie? Podpowiada w RMF Max sam Wojtek Sokół.
1: Ja myślę, że trzeba pojechać na przykład, ja nie wiem, czy to już nie jest wyburzane, ale na przykład zobaczyć sobie dawną fabrykę FSO na Żeraniu. To jest ciekawe. W starej Pragi jeszcze te, które zostały, takich szmulek i tak dalej, tylko że też to już jest prawie wszystko remontowane, ale tam są jeszcze też takie miejscówki naprawdę mocne. Te ulice, które znasz od zawsze, ale nigdy nie widziałaś ich z tej perspektywy, to jest zawsze odświeżające bardzo. Z dziewczynami różnymi też się chodziło na te dachy. No różne rzeczy się robiło. Dach jest fajny, zawsze ma jakąś taką magię w sobie.
0: Tylko czasami trzeba samemu się albo zmobilizować i pozwolić sobie ją faktycznie odkryć. Całą rozmowę w nowym sezonie Próby Mikrofonu z Wojtkiem Sokołem znajdziecie na YouTubie RMF Max, więc wpadajcie koniecznie, a tymczasem, żeby jeszcze poczuć to lato i te wakacje. Nawet w biurze. Bounce'a i Magnetic w najlepszym programie. Do słuchania w pracy już teraz.

0: jak ktoś za długo i za szybko gada na wszystkich zdalnych spotkaniach, to ja też słyszę tylko plum, plum, jak I like to Maron Hofstadt na Antonie RMF Max. Za chwilę najnowsza prognoza pogody. Pogodo, umawiamy się, dobra? Ostatni dzień lata, no. No musi być dobrze. Jak u nas, sprawdzamy. Już za chwilę.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: A rap?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
5: Alior Bank, pewni swego rytmu. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
11: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
12: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: i po reklamie.
1: Z tej strony Krzywu.
2: Sylwia.
3: We are the Swedish House Mafia.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
7: Dziś w Warszawie niestety po południu może zagrzmieć, tak twierdzą specy od meteo, tak ostrzegają nas najnowsze modele synoptyczne. Jeśli chodzi o niebo, no to tak, do południa będą się pojawiały tutaj słoneczne akcenty, ma być całkiem przyjemnie, prawie bezwietrznie, momentami ten wiatr może przybierać na sile, ale spokojnie i tak jest nieźle. Na termometrach dziś się w ciągu dnia tak nawet do 27 kreski, w słońcu pewnie więcej, ale później to słońce schowa się za burzowymi chmurami.
6: RMF Max Warszawa.

0: to były 3 minuty. Tylko my, wy i on, Harry Styles w RMF Max. Za 5 minut oficjalnie rozpocznie się protest nauczycieli pod kancelarią premiera na Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Tak tylko w kwestii przypomnienia, drodzy kierowcy. Natomiast hasła, z którymi nauczyciele przybyli dzisiaj do stolicy, to m.in. politycy do tablicy, a także grzecznie już było. No i powiedzcie, że to drugie nie brzmi trochę jak taka treść SMS-a od sierpnia. Dzięki mordeczko, fajnie było, ja spadam, od jutra macie szkołę, korki, pobudki, busiaczki.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Tylko go nie zgustujcie, napiszcie mu chociaż. Do następnego. Więcej najnowszych informacji już za chwilę we Flashu, ale jeszcze wcześniej zupełnie nowa Liwka. I więcej o tym numerze usłyszycie na Instagramie i na TikToku RMF Max. Wpadajcie koniecznie.

0: I do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: To nie żart. Są jeszcze bilety na Pewkę. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Do wzięcia są turniej komediowy i stand-up special w piątek, 4 września. W trzech osobach i grupa ad hoc, czyli wieczór impro w niedzielę, 6 września. Na scenie m.in. Kacper Ruciński, Mariusz Kałamaga, Karol Modzelewski. Kup swoje bilety już teraz, zanim wyprzedadzą się jak karnety. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Widzimy się w warszawskim klubie Stodoła.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: I po reklamie.
16: Hejka, tu Maciek.
17: Tu Kasia.
18: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
19: Hej, I'm Ed Sheeran.
20: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
21: Warszawa 95 i 8 FM.
22: 11 w RMF Max. Warszawa oznacza garść najświeższych, sprawdzonych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Zakupy będą u nas kosztowały coraz więcej. Jak wynika z najnowszych wstępnych danych GUS, inflacja w sierpniu wyniosła 3,4%. Czy mamy powody do niepokoju?
23: No, zbliżamy się do niepokojącej granicy, czyli 3,5%. To tak zwany górny cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego. Jeśli zostanie przekroczony, najprawdopodobniej Rada Polityki Pieniężnej będzie dążyć do zbicia inflacji poprzez podwyżki stóp procentowych. Tym bardziej, że kolejne tygodnie nie zapowiadają się dobrze. Dziś ostatni dzień pakietu CPN. A więc od jutra ceny paliw będą wyraźnie wyższe. Droższy będzie transport, czyli ceny produktów dowiezionych do sklepów również będą wyższe.
22: Tyle Igor Skrzypek.
21: Słuchacie RMF Max.
22: Mieszko R. trafi do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. Przypomnijmy, 22-latek w maju ubiegłego roku brutalnie zabił pracownicę Uniwersytetu Warszawskiego. Sąd umorzył postępowanie w sprawie morderstwa.
15: Główny argument sądu był taki, że Mieszko R. w momencie ataku siekierą był niepoczytalny. To potwierdziła opinia biegłych psychiatrów. O taką decyzję wnioskowali też obrońcy Mieszka R. To potwierdził mi przed chwilą tu jego adwokat Jacek Potulski.
16: Nie mieliśmy chyba większych wątpliwości, że mamy do czynienia z osobą niepoczytalną. Jakby wziąć podręcznik od psychiatrii sądowej, to praktycznie każde z przejawów psychozy były, tam się znajdowały.
15: Jak zareagował panów klient na tę decyzję dzisiaj?
17: Przyjął z szacunkiem i ze zrozumieniem, w spokoju i ciszy.
15: Dodaje adwokat Maciej Zaborowski.
22: A tematem zajął się Michał Dobrołowicz. 5 cudzoziemców w rękach służby to efekt kontroli kierowców świadczących usługi przewozu osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. Akcję Bezpieczny Przewóz przeprowadzili strażnicy graniczni i policjanci w rejonie warszawskiego lotniska Chopina. Zatrzymani kierowcy to obywatele Uzbekistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Gruzji. 4 z zatrzymanych mężczyzn legitymowały się unieważnionymi lub nieważnymi czasowo łotewskimi i bułgarskimi wizami. Dane obywatela Turkmenistanu figurowały w systemach jako osoby niepożądanej na terytorium Polski. Mieszkańcy stolicy narzekają trochę na hulajnogi i szybkie rowery. Ich użytkownicy niespecjalnie zważają na pieszych.
18: Hulajnogi i te wszystkie takie szybkie motorki, to jest tragedia. Ja po prostu się boję przechodzić. Pędzą na hulajnogach podwójnie, chłopak z dziewczyną, niesamowita prędkość, nie zwracają uwagi na piesi. Także wyjątkowo się czuję niekomfortowo.
19: Tutaj na Żoliborzu, gdzie mieszkam, raczej nie czuję jakichś takich dużych zagrożeń.
24: Nie tak dawno widziałam tatusia z taką, no nie wiem, 12-latką, bez kasków, po chodniku.
22: Mówili mieszkańcy stolicy i to wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Oczywiście wracamy do Was punktualnie o godzinie 12. Bądźcie z nami cały czas. A teraz sprawdźmy, co tam ciekawego szykuje nam się na pogodowych mapach. No, niestety pogoda dziś będzie się trochę psuła, ale to dopiero po południu, także słuchajcie nas uważnie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online, oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
22: Dziś na niebie głównie błękit, chociaż niestety po południu to ma się zmienić. No tak przynajmniej wyglądają te najnowsze prognozy. No i to pewnie zacznie się sprawdzać tak koło godziny 13. I koło godziny 13 mają pojawić się już burzowe chmury. Tak twierdzą synoptycy, tak potwierdzają te najnowsze modele synoptyczne. Jeśli chodzi o temperaturę, no to nie mamy na co narzekać, bo dziś maksymalnie nawet 26-27 stopni, więc piękna końcówka wakacji, jeżeli o to chodzi. Jutro będzie już trochę chłodniej.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online, oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
26: No już prawie południe, byle do obiadu. Słuchacie najlepszego programu. Do słuchania w pracy w RMF Max. Karin Cińska, cześć ponownie.

Bez końca. Na urlopie, a chętnie, chętnie. Oskar Cymse przed chwilą w RMF Max, ale mały challenge dla tych, którzy właśnie dzisiaj wrócili po urlopie. Pierwszy dzień do biura. Najpierw trzeba rozprostować kości, trochę się powyginać, więc uwaga, upuszczamy pierwszy lepszy przedmiot z biurka i patrzymy, kto da radę niżej. To Low i Florida już teraz.

0: ale przyjemnie to Fly High i Tobi Romeo w RMF Max.
1: Zanim poszybują z powrotem ceny w górę na stacjach benzynowych, to przypominamy wszystkim kierowcom, może przegapiliście jakimś cudem taką ważną informację w ostatnim fleszu, że od jutra zdecydowanie drożej, więc kto może, niech tankuje. I w drodze da głośniej RMF Max. Lost Frequencies już za chwilę.
2: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: 8200
9: 8600.
10: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
11: Potrzebujemy towaru
12: i pieniędzy.
10: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
13: Lepsze Mazowsze?
14: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
13: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
14: czekają na twój głos.
13: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
14: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
13: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
14: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
15: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
16: No.
15: A tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
18: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
19: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
20: O tym.

Coś czuję, że wiele i wielu z nas dzisiaj przed powrotem do biura śpiewało ten ostatni refren tak samo głośno jak są w RMF Max. No właśnie, jak sobie poradzić po urlopie z powrotem do pracy? Okazuje się, że wcale nie chodzi o żadną medytację, żadną afirmację i nawet nie o to, żeby łagodnie wrócić do obowiązków. Jedno słowo. Jagodzianka. Pierwszego dnia po urlopie człowiek otwiera skrzynkę. Tam 1400 nieodebranych maili. Wszystkie tematy jakoś dziwnie napilne. No i wtedy bierzecie na przykład jagodziankę, która owszem, czy rozwiąże problemy? No nie. Czy odpisze na maile? No też nie. Nawet urlopu żadnego nie cofnie i nie wystawi, ale przez najbliższe 7 minut. Te 7 minut jest tylko wasze. Korzystajcie i smacznego. A wiecie, gdzie są najlepsze? Tam przy tym drzewie na Saskiej Kępie lub w tym małym okienku na krakowskim przedmieściu. Zresztą, nieważne gdzie, ważne, że działa.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowi. Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii Plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

Dziś na niebie głównie błękit, chociaż niestety po południu to ma się zmienić. No tak przynajmniej wyglądają te najnowsze prognozy. No i to pewnie zacznie się sprawdzać tak koło godziny 13. I koło godziny 13 mają pojawić się już burzowe chmury. Tak twierdzą synoptycy, tak potwierdzają te najnowsze modele synoptyczne. Jeśli chodzi o temperaturę, no to nie mamy na co narzekać, bo dziś maksymalnie nawet 26-27 stopni, więc piękna końcówka wakacji, jeżeli o to chodzi. Jutro będzie już trochę chłodniej. RMF

0: jednak w robocie jakoś tak zapachniało wakacjami teraz na antenie RMF Max Warszawa, to In My Mind przed chwilą. No, jedni już powoli pakują tornistry, inni wypełniają wnioski, żeby odebrać 300 na szkolną wyprawkę w ZUS-ie. Tak tylko przypominamy, że jeszcze możecie z tego skorzystać. Już jutro wszyscy spotkają się na szkolnym apelu, chociaż są tacy, którzy nie zamierzają z tych ostatnich chwil wakacji nawet na moment rezygnować. Zresztą sami posłuchajcie.
1: No, wykąpać się, gdzieś gofra, lody.
2: Pewnie będziemy siedzieć w domu.
3: Trzeba wykorzystać ten ostatni czas.
4: A do której klasy idziecie teraz?
3: Do 7.
0: No, młodsi koledzy i koleżanki właśnie pokazują nam coś, o czym my dorośli bardzo często zapominamy. Że czasem trzeba po prostu wyjść z domu i zrobić coś głupiego, póki jeszcze można to zwalić na wakacje. RMF Max. To jest nowość RMF Max. To co? Ruszamy w tango? Ostatnie w te wakacje 2026, już za chwilę z Irkiem i Asią po 12. Ja nazywam się Kari Incińska i zapraszam jutro od 9. Buziaki, pa pa!

0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do Euro przyjdź!
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: środku, w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Więcej samochodów, więcej możliwości. Od 1 września zapraszamy do nowej przestrzeni samochodów używanych Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa przy Jutrzenki 99 przez 101 budynek A3. Czeka na Ciebie więcej sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki oraz rabat do 4000 zł brutto na wybrane modele. Przyjedź, zobacz, wybierz swojego Mercedesa. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa.
2: To nie żart. Są jeszcze bilety na Pewkę. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Do wzięcia są turniej komediowy i stand-up special w piątek, 4 września. W trzech osobach i grupa ad hoc, czyli wieczór impro w niedzielę, 6 września. Na scenie m.in. Kacper Ruciński, Mariusz Kałamaga, Karol Modzelewski. Kup swoje bilety już teraz, zanim wyprzedadzą się jak w karnety. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Widzimy się w warszawskim klubie Stodowa.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ciepło zbadane na chłodno? Poznaj szklany model Hexer. Wydajny, oszczędny i bezpieczny system ogrzewania w technologii grafitowo-ceramicznej. Nowoczesny grzejnik, którego nie musisz ukrywać. Ogranicza utratę ciepła w strefie dużych przeszkleń. Zobacz Hexer na żywo podczas Heating Tech 2026 8-10 września. Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, hala B. Hexer, zrób inaczej.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: Jest 12 w RMF Max, a to pora na garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Pakiet ustaw, które mają chronić nasze dane wrażliwe, zapowiada Ministerstwo Cyfryzacji. Ma to związek z cyberatakiem na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Co to będą za zmiany?
1: A to m.in. nowelizacja ustawy o prawach pacjenta. Jak mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, wszystkie podmioty przetwarzające nasze dane będą ustawowo zobowiązane do przestrzegania przepisów w zakresie Krajowego Systemu Bezpieczeństwa. W praktyce ma to utrudnić hakerom dostęp do naszych danych. Ministerstwo zamierza wprowadzić też m.in. obowiązek informowania pacjentów, kto dokładnie przetwarza ich dane. Ministerstwo Cyfryzacji liczy, że pakiet tych zmian uda się wprowadzić w życie do końca roku.
0: Informował Kacper Wróblewski.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Z ważnych spraw dla mieszkańców tramwaje wróciły dziś na most Poniatowskiego, pętle Winnica i węzeł przy Seminie. Skończyły się też największe utrudnienia drogowe w Alei Niepodległości przy Filtrowej, związane z przebudową ciepłociągu. Kierowcy w kierunku Mokotowa jeżdżą swoją jezdnią. Tramwaje wrócą w Aleję Niepodległości za 2 tygodnie. Stolica na widelcu, ruszyła 18. edycja festiwalu Warszawa w budowie pod chwytliwym hasłem Suwerenna i najedzona. Tegoroczna odsłona w Muzeum Sztuki Nowoczesnej pod lupę bierze miejskie talerze, bazarki i lokalne uprawy. Co dokładnie czeka mieszkańców? Teraz z nami reporter RMF Max Przemek Mzyk.
3: Jestem.
0: No Przemku, co dokładnie będzie się działo?
3: Będzie można wybrać się na spływ śladami Urzecza, to 5 i 6 września, oraz na wycieczki po rynku hurtowym w Broniszach 10 i 17 września. Uczestnicy festiwalu będą mogli wziąć także udział w warsztatach chlebowych, posłuchać wykładu o tym, jak jedzenie może ocalić świat, oraz odkryć jadalne sady żoliborskie.
0: Na tym jednak nie koniec wydarzeń.
3: Zgadza się, 19 września będzie można zwiedzić bazarek Egipska, a na zakończenie zaplanowano sąsiedzkie targowisko z żywnością od lokalnych producentów do 26 września, a dzień później odbędzie się wspólne czytanie tekstów i pielenia.
0: Tyle od naszego reportera. Wśród zieleni temperatura spada o kilkanaście stopni. Dziś na termometrach tak 26-27 stopni, w słońcu pewnie więcej. No idealne na letnie spacery są na przykład Pole Mokotowskie czy Park Akcji Burza.
4: Nie ulega wątpliwości, że zieleń dokładnie obniża temperaturę. Potrzebujemy coraz więcej zieleni, dlatego miasto też buduje nowe parki, rewitalizuje te, które istnieją. Robimy rozpłytowania, gdzie powstają tak nowe rabaty, parki kieszonkowe. No nikogo nie trzeba przekonywać, że stare, sędziwe drzewa, tak, rozłożyste w parkach właśnie dają nam to wytchnienie.
0: A o tym wszystkim mówił Adam Przegaliński z Zarządu Zieleni Warszawy. To wszystko na teraz. Wracamy do Was punktualnie o godzinie 13. A teraz sprawdźmy, co tam ciekawego przyszykowali dla nas specy od Meteo na dziś. Prognoza pogody dla Warszawy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online, oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
0: Za oknami dziś sporo słonecznych akcentów. Oczywiście nie będzie tak przez cały dzień. No, tak przynajmniej prawią specy od Meteo, a to dlatego, że no, te najnowsze prognozy mówią o burzach. Możecie też dostać dziś alert RCB. Wtedy też mocniej powieje i może popadać silniej. Jeśli chodzi o termometry, to one dziś wskazują całkiem fajne wartości, bo okolice 26-27 kreski jeszcze. W słońcu będzie trochę więcej, jutro już do 20 z plusem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online, oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
6: Hity na pogoda i wszystkie ważne wiadomości już za nami, ale teraz będzie prawdziwy raport o stanie świata.
7: Tak, bo dzisiaj jest taki typowy poniedziałek. No. To jest taki dzień, kiedy już wiesz, że wszystko się kończy, o, ale za rogiem czeka coś zupełnie nowego.
6: Wow, ale jak to pięknie przemyślałaś. A mówią, że w tym studiu to ja mam wielką głowę. Irek Jakubek, Kasia Meus, dzień dobry.

0: ty masz, ja mam i razem mamy, bo tak to działa, jak się jest taką fajną ekipą, jaką jest ekipa RMF Max.
1: Wow, i mamy tego więcej, bo my się dzielimy. Dzielimy się także tym, co nazywa się muzycznym wspomnieniem roku 2002.
0: Oh, yes.
1: Matko jedna, zastanówcie się, jak miała wtedy na imię wasza dziewczyna? Zastanówcie się, jak miało na imię wtedy wasz chłopak? Aśka jest najbardziej czerwona na świecie, bo przez chwilę zastanawiała się i okazało się, że jest jakaś dziura w pamięci, określona między innymi tą piosenką, bo pamięta, że się bawiła, nie pamięta z kim.

0: ostatni dzień wakacji. Wakacyjne brzmienie RMF Max smakuje nam jeszcze bardziej.
1: Wakacje się kończą, ale to nie znaczy, że kończą się szanse na duże pieniądze w RMF Max.
0: 15 tysięcy złotych. Kto chce wygrać, wchodzi teraz na www.rmfmax.pl.
2: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Już po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
10: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
9: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
11: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
12: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
13: Klasa, aha, nawet klasyka.
12: Arab?
13: Też klasa.
14: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
15: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
14: Alior Bank, pewni swego rytmu.
16: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej.

0: kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
1: Twój Mercedes ma więcej niż 5 lat? Zadbaj o niego w autoryzowanym serwisie MB Motors i zapłać mniej. Z programem Mercedes-Benz Service Select zyskasz do 25% rabatu na przeglądy oraz wybrane usługi serwisowe. Przegląd klasy S 2020 roku wykonasz już od 1856 zł netto, a klasy A z 2019 roku już od 1340 zł netto. Odwiedź MB Motors Janki lub Piaseczno. Sprawdź szczegóły na mbmotors.pl. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Warszawa 95 i 8 FM.

0: numery, które cieszą w poniedziałek, jak wypłata w piątek. Zdarza się czasem niektórym szczęściarzom i bliknąć można teraz dzieciakowi, niech ma jeszcze coś przed początkiem roku szkolnego.
1: W temacie blika i blikowania duże zmiany od jutra. System sam będzie sprawdzał, czy strona, na której chcecie zapłacić, działa legalnie. Jeżeli działa nielegalnie, to blik sam odrzuci transakcję i zabezpieczy wasze pieniądze, nie wypuści ich z konta.
0: A to jeszcze nie dzisiaj, to od jutra.
1: Od jutra.
0: I od jutra z tej okazji będzie nowe święto. Będzie wspomnienie świętego Blika, patrona bezpiecznych transakcji.

0: Mnożymy wasze szanse na naprawdę duże pieniądze.
1: 15 tysięcy złotych. To kasa, którą można wygrać dzisiaj, a 550 to jest szczęśliwy mnożnik, który działa właśnie teraz.
0: Chcesz mieć 550 szans na finał i 15 tysięcy złotych, to łap za telefon i teraz wyślij hasło MAX pod 7327.
1: A my czujemy, że w poniedziałek chcecie mieć 15 tysięcy. Kto chce mieć łatwiej, pisze MAX na 7327.
2: MAX. Reklama.
3: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: Więcej samochodów, więcej możliwości. Od 1 września zapraszamy do nowej przestrzeni samochodów używanych Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa przy Jutrzenki 99 przez 101 budynek A3. Czeka na Ciebie więcej sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki oraz rabat do 4000 zł brutto na wybrane modele. Przyjedź, zobacz, wybierz swojego Mercedesa. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa.

0: takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: i po reklamie.
1: A skąd to tak ciągnie?
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Za oknami dziś sporo słonecznych akcentów. Oczywiście nie będzie tak przez cały dzień. No, tak przynajmniej prawią specy od meteo, a to dlatego, że no, te najnowsze prognozy mówią o burzach. Możecie też dostać dziś alert RCB. Wtedy też mocniej powieje i może popadać silniej. Jeśli chodzi o termometry, to one dziś wskazują całkiem fajne wartości, bo okolice 26, 27 kreski jeszcze. W słońcu będzie trochę więcej, jutro już do 20 z plusem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś z

0: Hity na maksa, nieustająco w RMF Max. A teraz przed 13:00 dobry moment, żeby sprawdzić, czy alert RCB się do was nie odezwał na telefoniku komórkowym.
1: 12 województw z ostrzeżeniami przed burzami, deszczem i gradem. Będzie o tym we Fleszu za chwilę. RMF Max.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
4: To nie żart. Są jeszcze bilety na Pewkę. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Do wzięcia są turniej komediowy i stand-up special w piątek, 4 września. W trzech osobach i grupa ad hoc, czyli wieczór impro w niedzielę, 6 września. Na scenie m.in. Kacper Ruciński, Mariusz Kałamaga, Karol Modzelewski. Kup swoje bilety już teraz, zanim wyprzedadzą się jak w karnety. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Widzimy się w warszawskim klubie Stodoła.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10%.

0: kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Ciepło zbadane na chłodno? Poznaj szklany model Hexer. Wydajny, oszczędny i bezpieczny system ogrzewania w technologii grafitowo-ceramicznej. Nowoczesny grzejnik, którego nie musisz ukrywać. Ogranicza utratę ciepła w strefie dużych przeszkleń. Zobacz Hexer na żywo podczas Heating Tech 2026 8-10 września. Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, hala B. Hexer. Zrób inaczej.
2: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.

0: Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Warszawa 95 i 8 FM.
3: Jest punktualnie godzina 13 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, zapraszam. Burzowo może być dziś prawie w całej Polsce. IMGW wydało alerty pierwszego stopnia przed burzami dla 10 województw. Ostrzeżenia dotyczą północno-zachodniej części kraju, a także wschodniej oraz południowo-wschodniej. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz bardzo mocne porywy wiatru. Możliwy jest także grad. Alerty przed burzami będą obowiązywały do północy. IMGW wydało także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Dotyczą one części województw lubelskiego i podkarpackiego. Tam termometry mogą wskazywać nawet 30 stopni.
2: Słuchacie RMF Max.
3: Przed kancelarią premiera tymczasem w stolicy tłumy trwa protest nauczycieli z całej Polski. Walczą o podwyżki. W demonstracji uczestniczy około 2000 osób.
4: Propozycja, która najczęściej teraz w Alejach Ujazdowskich się powtarza, to wprowadzenie corocznych podwyżek dla nauczycieli. Ich wysokość byłaby uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Protestujący przed momentem wyjęli duże czerwone kartki, bardzo podobne do tych, które często widzimy na boiskach piłkarskich, tylko te są dużo większe. I to jest symbol pokazany tu specjalnie w kierunku gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
5: No czerwona kartka dla pana premiera, który pamiętam, jak powiedział, że nauczyciele są solą ziemi.
3: A tematem zajął się Michał Dobrołowicz. No a my zerkamy w kalendarz stołecznych robót. We wrześniu w związku z remontami na Koszykowej wciąż trzeba będzie mierzyć się z utrudnieniami. Na początku też zostaną przebudowane rozjazdy na Kawęczyńskiej. Przez 3 tygodnie tramwajem nie będzie można dojechać do pętli przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego. 6 września zakończy się remont przejazdu przez tory przy Alei Wilanowskiej. To już koniec dobrego. Jutro początek roku szkolnego, dzieciaki do szkół, a rodzice traktują to przeważnie jak taki start nowego sezonu. Co za tym idzie, część zapisuje się na przykład na sportowe zajęcia. My polecamy bieganie, skoro pogoda jeszcze dopisuje. Eksperci radzą jednak, by do tematu podejść z głową.
6: Radziłbym zacząć od małych dystansów, częściowo czy czasowo coraz więcej jednostki obciążeniowe, coraz większe, coraz dłuższe dystanse, z coraz większą intensywnością, tak aby dojść do formy, która nas będzie zadowalać.
3: Warto też zacząć biegi po asfalcie.
6: Plusem biegania asfaltowego jest to, że mamy twardą, równą nawierzchnię. Stopa nam się cały czas układa równomiernie. Tam możemy trenować pod kątem osiągania dobrych wyników w piątkach, dziesiątkach, w półmaratonie, w maratonie. To jest dobry teren do tego, żeby się przygotować do wyniku. Jeżeli zależy nam na osiągnięciu bardzo dobrego wyniku, rezultatu, to tak.
3: Dobrze, a co z ubiorem? Czy podstawą jest na przykład dobre obuwie?
6: Na początek radziłbym zaopatrzyć się w dobre buty, bo to jest podstawa. Odzież przyjdzie z czasem. Z czasem możemy zmieniać, zmienia się moda, zmieniają się trendy, ale buty, dobre buty to podstawa, bo jeżeli będziemy mieć dobre buty i wyjdziemy od dobrego fundamentu, to wszystko potem będzie konsekwentnie wpływać pozytywnie na osiągane wyniki, samopoczucie i na brak kontuzji.
3: Mówił Sławek Konopka, organizator imprez biegowych.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online, oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
3: Za oknami dziś taka pogodowa mieszanka, bo będą tutaj także burzowe chmury, ostrzegają spec od meteo. No ale też sporo tego słońca w Warszawie. Do końca dnia będziemy musieli mierzyć się z bardzo dynamiczną pogodą. Na termometrach tak do 26-27 stopni, w słońcu więcej. Jutro do 20 stopni z plusem i też będą się pojawiały chmury, ale przeważnie będzie słonecznie na szczęście. Dziś może zagrzmieć, może popadać i może silniej powieć.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online, oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
8: Uwaga, skupcie się, ekipo Maxa, słuchacze RMF Max. My jako jedyni w Polsce ujawnimy prawdziwe intencje słońca. Dlaczego dzisiaj tak mocno świeci? Detektyw Meus, posterunkowy Jakubek. RMF
9: Max. Świat wolał milczeć, ale my wam to powiemy. Bądźcie blisko RMF Max.

0: Mamy dla was coś specjalnego w popołudniowym programie RMF Max. Jedna zagadka i 15 tysięcy złotych. Łatwiej wygrać 15 tysięcy, gdy rozwiążesz tę zagadkę.
1: Stoi w ogrodzie albo na plaży, gdy o odpoczynku każdy z nas marzy. Ma ramę z drewna, oparcie wygodne i na nim leżysz w dni ciepłe, niechłodne.
0: Pierwsza L, ostatnia K.
1: Więcej wam nie powiemy.
0: Odpowiadam, bo wiem, że jesteście w pracy. Uwaga, kto wysyła odpowiedź na tą zagadkę teraz SMS-em na 7327, ten zwiększa swoje szanse na 15 tysięcy złotych razy 1000.
1: Rozwiązanie tej zagadki wysyła cię SMS-em pod 7327.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
10: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
11: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
12: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
13: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
14: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
17: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Słońce na maksa i to w hurtowych ilościach dzisiaj dla wszystkich.
1: Ale to nie jest dobre słońce. To jest słońce, które świeci po to, by nas oślepić. Żebyśmy nie zauważyli, jakie dzisiaj są ceny na stacjach benzynowych i jak drogo będzie jutro.
0: O północy kończy się program CPN. Ceny paliw niżej, to będzie wakacyjne wspomnienie. Złotówka średnio drożej na litrze, to jutro.
1: Jak staniecie do kolejki dziś w nocy, żeby zatankować przed północą, to uważajcie na głodnych, bo głodni będą zamawiać hot dogi i przez to możemy nie zdążyć przed północą zdążyć zapłacić jeszcze po starych cenach.

0: Wakacyjna playlista, jej najlepsze fragmenty. Będzie także, jak już wszyscy pójdziemy do szkoły. Co w pogodzie? Jutro bardziej na smutno, ale o tym w prognozach. Za chwilę.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
8: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Lepsze Mazowsze?
13: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
12: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
13: czekają na Twój głos.
12: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
13: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
12: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
13: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
8: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
20: Za oknami dziś taka pogodowa mieszanka, bo będą tutaj także burzowe chmury, ostrzegają spec od meteo. No ale też sporo tego słońca w Warszawie. Do końca dnia będziemy musieli mierzyć się z bardzo dynamiczną pogodą. Na termometrach tak do 26-27 stopni, w słońcu więcej. Jutro do 20 stopni z plusem i też będą się pojawiały chmury, ale przeważnie będzie słonecznie na szczęście. Dziś może zagrzmieć, może popadać i może silniej powieć.
8: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: dawna, to wiem.
1: Męskie granie w RMF Max, a teraz będzie męskie odchudzanie, bo są nowości w tym temacie. Już wiemy, dlaczego panom trudniej jest przejść na dietę. Samo słowo dieta was zniechęca do działania, dlatego tak. Dla was lepiej stawiać wyzwanie.
2: Wyzwanie! A, no właśnie dlatego diety pudełkowe dla facetów są bardziej zapakowane, żeby wyzwaniem było je otworzyć.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Wszystko w moich rękach, resztę mówią mi twoje usta.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Bez nas nie zaczną. To nowość od PZ-a, którą polecamy w tym tygodniu na liście kompetencji. Wiadomo, że bez was, no to nie będzie tego debiutu w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl.
2: Hot Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka, w tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
6: Więcej samochodów, więcej możliwości. Od 1 września zapraszamy do nowej przestrzeni samochodów używanych Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa przy Jutrzenki 99/101 budynek A3. Czeka na Ciebie więcej sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki oraz rabat do 4000 zł brutto na wybrane modele. Przyjedź, zobacz, wybierz swojego Mercedesa. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
9: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Jest punktualnie godzina 14 w RMF Max, a to pora na Fleszan na Łopuszańska. Zapraszam. To może być szansa dla chorujących na czerniaka. Badania nowej szczepionki przeciwko temu nowotworowi weszły w ważny etap. Preparat był już testowany na ponad 1000 pacjentów, a teraz przed nim między innymi procedura rejestracyjna.
12: Jak wiadomo, agencje regulatorowe muszą sprawdzić wszystkie dane. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze. Rzadko jest tak, że jak połączymy dwa leki, to nie mamy dodatkowej toksyczności, nie mamy dodatkowych działań niepożądanych. Tu nie ma.
11: Mówił profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Nowa szczepionka na czerniaka może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Ma niemal do zera zmniejszyć ryzyko przerzutów nowotworowych.
13: Słuchacie RMF Max.
11: Uczniowie wracają do szkół, a wraz z uczniami na swoje trasy autobusy i tramwaje. Składy znów od dziś jeżdżą częściej. W godzinach szczytu podjadą na przystanki co 4 lub co 8 minut, a poza szczytem komunikacyjnym co 6 lub co 12 minut. Składy metra w dni powszednie rano i po południu będą kursowały na linii M1 co 2 minuty i 20 sekund, a na M2 co 2 minuty i 50 sekund. No a teraz zmieniamy temat. Temat, który być może zainteresuje studentów. Na rynku najmu w Warszawie widać już wzmożony ruch. Zdaniem eksperta Marka Wielgo z Get Home, to dobry czas na szukanie lokum przez strzaków. A wśród nich najpopularniejszy jest wspólny wynajem mieszkania.
14: Bo po prostu koszty rozkładają
10: się na większą liczbę osób. Na przykład zamieszkanie dwupokojowe, mediana jest niespełna 3800, więc jak to podzielimy na pół, tak, dla dwóch osób, no to wychodzi zdecydowanie taniej.
11: Mówił ekspert Marek Wielgo z Get Home. Wakacje dobiegają końca, ale niektórzy nie zdołali skorzystać jeszcze z urlopu, dlatego polecamy Wam mikrowyprawy. To jest świetny sposób na szybką regenerację.
14: Pozostaje wybrać, w jakim kierunku pójdziemy, co będzie naszym jakby takim punktem wyjścia, bo mogą to być szlaki rowerowe, mogą to być kajaki. Możemy wędrować na przykład szlakiem sławnych osób. No i znajdując sobie ten temat przewodni, potem odpowiednio dopasowujemy właśnie cel wędrówki, no i to, co będziemy tam robić.
11: Mówił Piotr Basiński z lokalnej organizacji turystycznej. A jak to jest z Wami? Wy wolicie takie dłuższe wyprawy, czy takie mikro bardziej?
15: Ja wolę chyba krócej, ja bardziej domowy jestem.
16: Raczej długie wyprawy. Jak już mamy gdzieś jechać, to wolę na dłużej.
17: Czyli planowane bardziej?
16: No tak.
15: No ja dużo jeździłem, jak byłem mały, na wakacje, gdzieś do Włoch, więc teraz odrabiam.
16: To chyba zależy gdzie. Jeżeli gdzieś daleko, no to lepiej na dłużej.
11: Mówili mieszkańcy Warszawy. Na najbliższy piątek od 20 do 23 w 6 lokalizacjach na Starym i Nowym Mieście odbywać się będą plenerowe projekcje fotografii i wideo. Publiczność zobaczy zarówno fotografie historyczne, jak i najnowsze projekty nagradzane na międzynarodowych festiwalach.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online, oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
11: W prognozach na dziś taka niespokojna pogoda, dlatego że jeszcze dziś w Warszawie może zagrzmieć, może popadać i może silniej powiać. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie tak do 26-27 stopni. Jutro już spadek wartości do 20 stopni z plusem. No i jeśli chodzi o jutro, no to tak, rano jeszcze to niebo może być zachmurzone, ale później to słońce ma dominować. Oczywiście gdzieś tam koło południa znów zaczną pojawiać się chmury. Trochę delikatnego deszczu, ale to tylko przelotnie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online, oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
20: Dzisiaj specjalnie nie mówimy Wam, która jest godzina, żeby zatrzymać wakacyjny czas.
21: Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry!

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Chico i szybka lekcja hiszpańskiego w ostatni poniedziałek wakacji. Mój chłopak.
1: Mój chłopak, jak będzie moja dziewczyna?
0: Mi chica.
1: Mi chica. Jest, jak to trzeba uważać, żeby to dobrze zapisać, jeszcze bardziej wyraźnie powiedzieć, bo mogłaby być awantura.
0: Mi chica.
1: Mi chica.
0: Tak
1: mi chica jedna. Ha, super. Asia, Irek, jesteśmy z wami po południu. Uwaga, teraz się skupcie, jak się boicie jutro szkoły, bo prezydent ma pomysł, żeby w szkołach średnich był jeszcze jeden dodatkowy egzamin.
0: Prezydent wymyślił w Juracie, że fajnie by było wszystkim pełnoletnim uczniom szkół średnich zafundować bezpłatny kurs na prawo jazdy.
1: No super. To znaczy, że prezydent bardzo rozumie potrzeby młodzieży. Będzie im trochę łatwiej wyjechać, jak już będą mieli to prawo jazdy.

0: nie jest zwykłe umpa, umpa, umpa, to jest Sylwa bumpa, bumpa, bumpa. FF Max. Wakacje się kończą, ale wakacyjna zabawa zostaje z nami na dłużej.
1: 15 tysięcy złotych do wzięcia od RMF Max przez cały ten tydzień codziennie. www.rmfmax.pl, tam sprawdzacie swoje szanse. RMF Max. Reklama.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie. Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
5: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
3: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
9: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
10: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
11: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
12: Więcej samochodów, więcej możliwości. Od 1 września zapraszamy do nowej przestrzeni samochodów używanych Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa przy Jutrzenki 99 przez 101 Budnek A3. Czeka na Ciebie więcej sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki oraz rabat do 4000 zł brutto na wybrane modele. Przyjedź, zobacz, wybierz swojego Mercedesa. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: I po reklamie.
17: RMF Max.
18: RMF Max Warszawa.

0: Sorry, papi, jak zawiozłeś dzisiaj rano dziecko do szkoły, to teraz jest dobry moment, żeby już po to dziecko pojechać, już się nastało, naczekało i już wie, że szkoła jest dopiero jutro. Ojciec, a RMF Max w swojej popołudniowej wersji najlepsze już dzisiaj.
1: Ale w ogóle się nie martwcie tym wrześniem, tą szkołą. W RMF Max specjalnie dla was 3 minuty wakacji ekstra.
0: Urzel, taki, że orzesz.

0: numer, jestem Dawid Podsiadło. Na błysk ostrzeżenia w prognozie pogody. Już za chwilę w RMF Max. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42, w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
7: Klasa, a nawet klasyka.
6: Arab?
7: Też klasa.
8: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
9: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
8: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
10: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
11: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: A skąd to tak ciągnie?
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: W prognozach na dziś taka niespokojna pogoda, dlatego że jeszcze dziś w Warszawie może zagrzmieć, może popadać i może silniej powiać. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie tak do 26-27 stopni. Jutro już spadek wartości do 20 stopni z plusem. No i jeśli chodzi o jutro, no to tak, rano jeszcze to niebo może być zachmurzone, ale później to słońce ma dominować. Oczywiście gdzieś tam koło południa znów zaczną pojawiać się chmury. Trochę delikatnego deszczu, ale to tylko przelot.
3: Już za chwilę wracają twoje hity.

0: Słuchajcie, wakacyjny romans to tylko do dzisiaj, bo od jutra szkoła.
1: No, będzie się można w szkole zakochać, nie? Zwłaszcza jak lubicie matematykę. Asia, Irek, wpadajcie na popołudniówkę Maxa już jutro.
0: Za chwilę Justyna i Michał, a dla was teraz nowość.
1: Fast Boy.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii Plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
4: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Och, nie no, znowu to samo. Ty też masz dość monotonnego przemysłowego cateringu dietetycznego? Sięgnij po Foodie Force. Gotowane lokalnie, więc odpowiedzialnie za smak i jakość. Oferujący wyłącznie sprawdzone naukowo diety standard, sport, low carb, keto, wege i inne. Tylko z najlepszej jakości składników i z bogatym wyborem dań. Spróbuj Foodie Force. Ten smak sprawi, że nie wrócisz do innych. Wejdź na foodieforce.pl i wybierz swoją dietę.
6: To nie żart. Są jeszcze bilety na Pewkę. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Do wzięcia są turniej komediowy i stand-up special w piątek, 4 września. W trzech osobach i grupa ad hoc, czyli wieczór impro w niedzielę, 6 września. Na scenie m.in. Kacper Ruciński, Mariusz Kałamaga, Karol Modzelewski. Kup swoje bilety już teraz, zanim wyprzedadzą się jak karnety. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Widzimy się w warszawskim klubie Stodoła.
7: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Ciepło zbadane na chłodno? Poznaj szklany model Hexer. Wydajny, oszczędny i bezpieczny system ogrzewania w technologii grafitowo-ceramicznej. Nowoczesny grzejnik, którego nie musisz ukrywać. Ogranicza utratę ciepła w strefie dużych przeszkleń. Zobacz Hexer na żywo podczas Heating Tech 2026 8-10 września. Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, hala B. Hexer. Zrób inaczej.
0: I po reklamie.

0: Paulina.
1: Marek.
2: Zuśka.
3: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey, this is Kygo.
6: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Warszawa 95 i 8 FM.
9: Jest 15 w RMF Max, jest Flash, jest garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, zapraszam. Blik będzie miał dodatkową ochronę przed nielegalnym hazardem. Od jutra system będzie automatycznie sprawdzał, czy odbiorca płatności nie znajduje się w rejestrze niedozwolonych domen. Jeśli tak, transakcja zostanie zablokowana.
10: Raczej te zmiany nie powinny utrudnić korzystania z Blika. Po prostu nastąpi dodatkowy krok, zarówno w sensie, żeby pomóc nam nie popełnić tego błędu i nie się oszukać, jak i dodatkowy krok tej weryfikacji. Natomiast będzie się to działo błyskawicznie za pośrednictwem API, więc nie spodziewajmy się tutaj na przykład, że z tego powodu będziemy mieli odczuwalność przedłużenie tego, jak ta transakcja będzie przebiegała.
9: Mówił Tomasz Palach, radca prawny oraz twórca internetowy.
8: Słuchacie RMF Max.
9: Od dziś tramwajarze zajmą się torami przecinającymi Puławską za Aleją Wilanowską w stronę Ursynowa. Kierowcy ominą utrudnienia, tymczasową jest nią. Informacje ważne dla mieszkańców Warszawy ma reporter RMF Max Przemek Mzyk.
11: Tramwajarze zamknęli fragment Puławskiej w stronę Ursynowa, w miejscu, gdzie przecinają się tory. Kierowcy ominą utrudnienia, jadąc tymczasową jest dnią, na której mają dwie nitki. Na skrzyżowaniu z Aleją Wilanowską dla jadących od centrum są dwa pasy do skrętu w lewo, a także dwa dojazdy prosto. Prace na przejeździe przez Puławską potrwają do niedzieli 6 września. W drugiej połowie miesiąca zostały zaplanowane roboty przy ulicy Smyczkowej.
9: Tyle od naszego reportera. A teraz coś, co zapewne zainteresuje wszystkich biegaczy i biegaczki z Warszawy w sobotę 12 września o 18.30. To jest wyjątkowa godzina, bo będzie można obserwować zachód słońca. Most Marii Skłodowskiej-Curie opanują biegacze. Na bieg główny na dystansie 10 km zapisało się już ponad 900 osób. Łącznie z dzieciakami liczba zgłoszeń przekroczyła 1200. Po raz pierwszy uczestnicy pobiegną jezdnią Mostu Północnego, a nie ścieżką pieszo-rowerową. Tymczasem, skoro już jesteśmy w temacie, to warto wcześniej potrenować, a jeśli po prostu zaczynacie przygodę z bieganiem dla zdrowia na przykład, to posłuchajcie.
12: Jeżeli ktoś chce biegać dla zdrowia, no to polecam jednak pójść w teren, pójść w naturę. Tam nam się piersią fajnie oddycha, mamy cały czas zmianę terenu, stopy nam się inaczej układają, te mięśnie pracują zupełnie inaczej, nie migniemy rytmem, jednym mamy z górki, pod górkę, więc dla zdrowia w mojej ocenie lepiej jest w teren pobiegać, odetchnąć świeżym powietrzem.
9: Tyle Sławek Konopka, organizator imprez biegowych. Ruszyło też głosowanie na najciekawszą trasę spacerową w plebiscycie Perełki Warszawy 2026. Wyłoniono finałowe propozycje tras, które pokazują mniej znane, ale wyjątkowe oblicza stolicy. Głosowanie potrwa do 4 września do godziny 12. No, każdy może oddać jeden głos na wybraną trasę. Wystarczy wejść na gotowarsaw.pl, konkurs Perełki Warszawy 2026. No a teraz już sport i Krzysiek Chwaliński.

0: Krzysiek Chwaniński, zapraszam na flesz sportowy RMF Max. Polki zagrają dzisiaj z reprezentantkami Portugalii o awans do najlepszej ósemki Mistrzostw Europy. Faworytkami, i to zdecydowanymi, biało-czerwone.
1: Na pewno będzie to zespół, który będzie chciał coś ugrać, będzie waleczny i myślę, że nie podda się po pierwszej piłce, po pierwszym secie, tylko będzie walczył do końca, więc też będziemy musiały być zawzięte i wyjść zdecydowanie na ten mecz.
0: Podkreśla jednak nasza środkowa Anna Obiała. Mecz w Stambule o godzinie 18. Po godzinie 19 swoje mecze pierwszej rundy tenisowego US Open powinni rozpocząć Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Iga Świątek na kort w Nowym Jorku powinna wyjść natomiast o północy. Przeciwniczką Polki Chinka Wong Xiu.
2: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
4: Na niebie dziś pogodowa przeplatanka. Jest szansa na słoneczne akcenty jeszcze do wieczora, ale też może zagrzmieć. Pamiętajcie o tym, te alerty będą aktywne do północy. Także uważajcie na siebie i nie stawiajcie samochodów przede wszystkim pod drzewami. Tak zawsze radzą nam eksperci. Jeśli chodzi o podmuchy wiatru, one wtedy też będą silniejsze, może silniej popadać. Na termometrach dziś maksymalnie do 26-27 stopni. Jutro 20 z plusem w ciągu dnia i jest opcja na rozpogodzenie.
5: Nie, moim zdaniem to tak dziwnie, to tak, że dzisiaj jeszcze wakacje, jutro już początek roku szkolnego, ale to we wtorek.
6: No tak się jakoś tak, widzisz, ten kalendarz ułożył.
5: Nie, to powinny być wakacje do końca tygodnia jeszcze.
6: Tak.
5: I od poniedziałku normalnie zacząć.
6: Tak równo, od poniedziałku, to wtedy ma sens. Ale cóż, no, my dzisiaj w ten poniedziałek, który jest, się witamy z wami. Śliwek i Borycka, cześć. 4 minuty po 3:00, to jest kanał nadawczy w RMF Max.

0: Ale Farben i Body Talk w RMF Max. I od razu jakoś człowiek czuje, że to było coś ważnego i dobrego.
1: I wyjątkowego. I o takie właśnie rzeczy was teraz pytamy w RMF Max, no bo 31 sierpnia to jest doskonała okazja, żeby podsumować sobie wakacje, ale tylko tymi dobrymi rzeczami, które wydarzyły się w waszym życiu.
0: No to proszę bardzo wysyłać głosóweczki na Messenger RMF Max. Borycka, zacznij podsumowanie
1: wakacji. Ja zaprezentuję, jak to powinno wyglądać. W te wakacje, jak było ciepło, to naprawdę jeździłam na rowerze, a nie stał zamknięty w komórce lokatorskiej.
0: A ja zjadłem gofra z agrestem.
1: Głosówki na Messengerze albo Instagramie RMF Max. Dajcie znać, jak wam minęły wakacje.
0: Sombrowi nie do końca wyszło to Wii. Trochę inaczej ma to brzmieć, ale też sobie radzi. My body isn't ready w RMF Max.

0: Alok i J-Lo na 18 po trzeciej w RMF Max. Everything is fine, wszystko dobrze, wiadomo, to sobie dzisiaj powtarzamy, ale może być dużo lepiej, bo to kolejny tydzień z zabawą Casa de Palma. Jeszcze wakacje tutaj przedłużamy w RMF Max.
1: 580 razy bardziej dobrze.
0: Lepiej. W skrócie lepiej, tak.
1: Może być, kochani, bo 580 razy mnożymy każdego SMS-a, którego w zabawie Casa de Palma wyślecie przez najbliższe 10 minut. I to jest porządny mnożnik, moim zdaniem. To jest jeden z tych większych.
0: Ja się zgadzam z tym. To jest jeden z tych większych, bo my już za chwilę będziemy dzwonić, więc to jest w zasadzie niemal ostatnia okazja, żeby do tej zabawy dzisiaj się zgłosić. Więc ślijcie Max na 7327 za 369. Nawet 15 koła do zgarnięcia, ale też inne nagrody. Maszynki do lodów, JBL-e, głośniki, takie duże i takie mniejsze i mnóstwo innych fajnych nagród, więc co szkodzi
1: Proszę
0: spróbować,
1: bardzo, możecie
0: prawda?
1: Zrobić tak, żeby w życiu było bardziej dobrze. Albo lepiej.
0: Tego będziemy się trzymać.
2: Max. Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekranie.

0: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Więcej samochodów, więcej możliwości. Od 1 września zapraszamy do nowej przestrzeni samochodów używanych Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa przy Jutrzenki 99 przez 101 budynek A3. Czeka na Ciebie więcej sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki oraz rabat do 4000 zł brutto na wybrane modele. Przyjedź, zobacz, wybierz swojego Mercedesa. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa.
4: To nie żart. Są jeszcze bilety na Pewkę. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Do wzięcia są turniej komediowy i stand-up special w piątek, 4 września. W trzech osobach i grupa ad hoc, czyli wieczór impro w niedzielę, 6 września. Na scenie m.in. Kacper Ruciński, Mariusz Kałamaga, Karol Modzelewski. Kup swoje bilety już teraz, zanim wyprzedadzą się jak karnety. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Widzimy się w warszawskim klubie Stodowa.
5: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
6: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
7: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
12: Ja też dołączam. Jestem Agata.
13: What up, it's the weekend.
14: What's up, it's Sean Paul.
15: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: o szamanie, z którym nie jesteś na ty. Piosenka Szampan w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Przyznam, że to był dla mnie trochę długo dochodzący, ale złapałam. Złapałam, mam nadzieję, że wy też. 32 minuty po trzeciej, to jest RMF Max, kanał nadawczy. Dzisiaj 31 dzień sierpnia i podsumowujemy wakacje.
0: No to podsumowujmy.
3: W te wakacje nie przytyłam.
2: Wii! Na takie głosówki właśnie czekamy na Messengerze RMF Max. Dajcie znać, jak wam minęły wakacje z takim radosnym Wii na końcu, któremu my też będziemy wtórować.
0: Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max.

0: Zaraz, kochani, prognoza pogody. Póki co Marlon Hofstadt i numer I Like. A jeśli chodzi o tą pogodę, to ona jest trochę jak ja wybierający wakacje. Nie może się zdecydować.
1: No to może tak być, faktycznie. Za chwilkę najświeższa prognoza, a więcej nowości jeszcze dzisiaj do 18 w kanale nadawczym. Bądźcie z nami. Max.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
6: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
7: Klasa, a nawet klasyka.
6: Arab?
7: Też klasa.
8: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
9: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
8: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
10: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
11: Lepsze Mazowsze?
12: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
11: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
12: czekają na twój głos.
11: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
12: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
11: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
12: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
16: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie

0: Tu w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: 95 i 8 FM.
1: Na niebie dziś pogodowa przeplatanka. Jest szansa na słoneczne akcenty jeszcze do wieczora, ale też może zagrzmieć. Pamiętajcie o tym, te alerty będą aktywne do północy. Także uważajcie na siebie i nie stawiajcie samochodów przede wszystkim pod drzewami. Tak zawsze radzą nam eksperci. Jeśli chodzi o podmuchy wiatru, one wtedy też będą silniejsze. Może silniej popadać. Na termometrach dziś maksymalnie do 26-27 stopni. Jutro 20 z plusem w ciągu dnia. Jest opcja na rozpogodzenie.

0: Robię Schulz i James Blunt w RMF Max. Tak miło, tak nostalgicznie, bo patrz, Michałku, już prawie wrzesień, jesień i będzie premiera nowego GTA, w którym wiemy już, że jak wyświetlisz na przykład i nie odpowiesz na SMS-a...
1: Nie.
0: To masz karne punkty.
1: Nie. Mhm. Nie. Mhm. Znaczy, to jest niedobrze dla mnie, bo Rytka wie dlaczego, bo jakby kojarzycie tego typa na każdym czacie grupowym, który nigdy nie odpisuje? To ja.
2: Reklama. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpłan.pl, regulaminy.
5: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na Stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzicza Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii Plus 500. Kupując bilet, wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
9: To nie żart. Są jeszcze bilety na Pewkę. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Do wzięcia są turniej komediowy i stand-up special w piątek, 4 września. W trzech osobach i grupa ad hoc, czyli wieczór impro w niedzielę, 6 września. Na scenie m.in. Kacper Ruciński, Mariusz Kałamaga, Karol Modzelewski. Kup swoje bilety już teraz, zanim wyprzedadzą się jak karnety. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Widzimy się w warszawskim klubie Stodoba.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: Na zegarach 16, a to znak, że czas na najświeższy flash. RMF Max Warszawa, Monika Chrycko, zapraszam. Taniej już nie będzie. Dziś ostatni dzień obowiązywania maksymalnych cen paliw z obniżonym podatkiem VAT, czyli programu CPN. Jakich cen możemy się spodziewać od jutra?
1: No, wzrost będzie bolesny dla kieszeni zmotoryzowanych. Stawki pójdą w górę średnio od 70 do 90 groszy za litr, w zależności od rodzaju paliwa.
2: Będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego.
1: Wylicza redaktor naczelny portalu epetrol.pl Grzegorz Masiak.
0: To był Igor Skrzypek.
3: Słuchacie RMF Max Warszawa.
0: Końcówka wakacji, początek nowego roku szkolnego oznacza spore zmiany na stołecznych drogach, zwłaszcza jeśli chodzi o pasażerów miejskiej komunikacji. Część obowiązuje już od dzisiaj. W Alejach Jerozolimskich przy kinie Femina oraz na Wiatracznej został przywrócony ruch tramwajowy. Zmieniła się też częstotliwość kursowania tramwajów. Kolejny etap zmiany jutro. Warszawski transport publiczny wraca do powakacyjnych rozkładów jazdy autobusów i metra, co oznacza więcej kursów i inne godziny odjazdów niż w czasie wakacji. Jest też dobra wiadomość dla tych, którzy często jeżdżą koleją na trasie Warszawa-Kraków. Od niedzieli pociągi wróciły na zmodernizowaną trasę przez Miechów, a to oznacza, że czas przejazdu między Krakowem a Warszawą skróci się o około 30 minut. Są też niestety niezbyt dobre wieści dla pasażerów na warszawskiej Pradze. Muszą się oni przygotować na utrudnienia. Od dziś tramwaje nie dojeżdżają do pętli Kawęczyńska-Bazylika. Kto najbardziej ucierpi z powodu tych zmian?
4: Przede wszystkim pasażerowie linii 7 i 13, które od rana kursują zmienionymi trasami. Wszystko przez remont torów i rozjazdów przy ulicy Kawęczyńskiej. Drogowcy całkowicie włączyli ten odcinek z ruchu. W zamian pasażerowie mogą korzystać z zastępczej linii autobusowej Z7, która dowozi mieszkańców do tramwajów kursujących ulicą Targową. Prace mają potrwać dość długo, bo powrót stałej organizacji ruchu planowany jest dopiero na 20 września.
0: O czym informował nasz reporter Przemek Mzyk. A już jutro, jak mówiliśmy, w szkołach zabrzmią pierwsze dzwonki. Co prawda na razie tylko na powitanie, ale w środę wezmą już na lekcje. Sprawdźmy więc, czy w związku z tym jest radość.
5: Ciężko się przestawić na pójście do szkoły. Teraz znowu szkoła, takie przytłaczające. Trzeba będzie się wziąć za naukę i będzie trochę ciężko.
0: Mówili uczniowie. I na koniec jeszcze o pokazie na najwyższym poziomie, i to dosłownie. Między 3 a 5 września w stolicy odbędzie się Warsaw Fashion Week. Jeden z pokazów odbędzie się na wysokości 165 metrów nad ziemią, na 41 i 42 piętrze Skylinera. Organizatorzy zapowiadają 3 dni pokazów, paneli i spotkań branży modowej. We Flashu o 16 to już wszystko, już za chwilę najświeższa prognoza pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online, oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
0: Pochmurne popołudnie i wieczór przed nami w Warszawie. Na razie może jeszcze trochę pokropić, ale wieczór już raczej bez opadów. Na termometrach zobaczymy okolice 20. W nocy spadek do 15 stopni, a wiatr z południowego zachodu może sprawić, że poczujemy się nieco chłodniej. Ciśnienie utrzyma się w normie. Noc zapowiada się spokojnie, z umiarkowanym zachmurzeniem, bez większych pogodowych niespodzianek. Jutro kolejny dzień z opadami deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online, oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
7: Dzień dobry po tej piękniejszej stronie godziny 16 w kanale nadawczym.
8: Dzień dobry.
7: Tu Siwek i Borycka. Ja zauważyłem ostatnio, ja mam 2 tryby na drodze. Jeden to jest... A gdzie oni się wszyscy tak spieszą? Po co te nerwy?
8: Chill, luzik.
7: I no i drugi tryb oczywiście. Boże, czemu oni się wszyscy tak wloką?
8: To jest właśnie to relatywne podejście do czasu, słuchajcie. Także jakby co, to jest 16:04. I tak to wygląda ogólnie na świecie. Ale jak wygląda u was? To nie wiemy.
7: Być może te dźwięki dramatyczne teraz troszeczkę podbijają wasz wyścig z czasem. Którą wersją wy dziś jesteście, dajcie znać. A my w kanale nadawczym jesteśmy z wami cały czas.

0: Dub Dogs i How Does It Feel w RMF Max. Jest 16.13 czy też 13.16? Nie, to w ten sposób to nie działa. Słuchajcie, bo zaczęliśmy się bawić w zamienianie pierwszego członu
1: w sensie pierwszej litery
0: dwuwyrazowych.
1: W sensie jak macie na przykład Michał Siwek, to Michał Miwek, no. I nas to strasznie śmieszy, bo jest 31 sierpnia, nikt nie wie, o co chodzi w tym dniu i w ogóle po prostu zapraszamy was do zabawy, no, bo jakby czemu nie. Może jedziecie gdzieś na zakupy, może jeszcze ogarniacie coś ważnego. Mózg musi trochę odpocząć, więc teraz propozycja jest taka, że wy na Messengerze RMF Max albo na Instagramie zostawiacie głosówkę, w której zamieniacie właśnie dwie litery sąsiednich słów. A my musimy zgadnąć, o co chodzi.
0: Opowiedzcie nam o tym, co robicie, albo o tym, co widzicie. Na przykład sadę jamochodem. A widzę wlankę szody.
1: Tak, czyli szklankę wody. Super, to jest śmieszne, prawda?
0: Jest tak głupie.
1: No, bawmy się, słuchajcie. Wspaniała, w ten poniedziałek i tak nic lepszego nas nie czeka. Więc Messenger RMF Max, dajcie znać.
0: No i masz go, widzisz go, Wiktor Waligura. Ten się wycwanił, tutaj się nic nie wydarzy. Cztery pory roku przed nami. Od Wiktora Waligury, 16.15.
1: Pozdrawiam Bustynę Jorycka.

0: A mówiłam, że będą piękne nowości w RMF Max na 24. Eli Oaks i Lavinia za nami. No a my dzisiaj, ponieważ jest to dzień dość szalony, chaotyczny, taki nie wiadomo w sumie do czego, 31 sierpnia, poniedziałek, no to zamieniamy sobie po prostu litery w słowach i o to, co nam wychodzi.
1: Moje ulubione to lew mi kreci.
2: Jest jakby... urocze?
0: Krew mi leci, zgadliśmy.
2: Samo w sobie, ale jednocześnie jakby współczujemy.
3: Wszedłem na lekcję, powiedziałem, że spóźniłem się dlatego, że dał leszcz, a chodziło oczywiście o lał deszcz.
2: Czekamy na więcej. Ktoś też nadesłał nam informację, że
0: ćwierki ptaszkają.
2: Tak,
0: tak.
2: O, właśnie.
0: Taką wiadomość też dostaliśmy na Messengerze RMF Max. Nagrywajcie głosówki, jeszcze do tej zabawy wrócimy. Tymczasem 24 w RMF Max.
2: Ale ten las trzeci.
4: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
5: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
6: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
7: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
8: A jaka będzie Twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
9: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mectools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
15: MediaMarkt.
16: Więcej samochodów, więcej możliwości. Od 1 września zapraszamy do nowej przestrzeni samochodów używanych Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa przy Jutrzenki 99/101 budynek A3. Czeka na Ciebie więcej sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki oraz rabat do 4000 zł brutto na wybrane modele. Przyjedź, zobacz, wybierz swojego Mercedesa. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa.
17: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
18: I po reklamie.

0: RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: My się tego lata trzymamy po prostu tak jeszcze na ostatni paluszek. 31 sierpnia u nas cały czas Casa de Palma, czyli zabawa, w której można zgarnąć nawet 15 tysięcy złotych.
2: No to kochani, łapcie się za telefony, bo do kogoś właśnie w tym momencie dzwonimy i jak komuś zawibruje telefon i postanowicie to zignorować, to może wam przejść obok nosa całkiem porządna nagroda. Ja już numer wykręciłem i będziemy czekali 6 sygnałów, aż ktoś ten telefon odbierze. 15 tysięcy złotych nawet w Casa de Palma dziś do zgarnięcia. 2 sygnały za nami.
1: Ja się zawsze tak trzęsę, jak lecą te sygnały.
2: Ja zawsze po drugim mam największy zawał.
1: Już
2: a to
1: trzeci.
2: Już jest trzeci. Matko Boska. Człowieku, odbierz! Leć do telefonu, jak ci dzwoni telefon, biegnij! Człowieku, biegnij! Szybciej! Nie!
1: Halo?
3: Użytkownik.
1: O nie!
2: Boże, Boże, co tu się wydarzyło?
1: Ale mi jest smutno teraz. Poniedziałek, to mógł być taki piękny poniedziałek dla kogoś z was, a tak to tylko 100 zł niestety, no, za nieodebranie telefonu w Casa de Palma.
2: No ten koniec wakacji miałem nadzieję, że będzie...

0: jednak trochę piękniejszy, no ale teraz każdy, kto sobie siedzi i myśli, no ja bym odebrał. No to proszę bardzo to udowodnić.
1: Tak jest, bo my jeszcze tej zabawy nie kończymy. Jeszcze w tym tygodniu Casa de Palma gra 15 tysięcy złotych też nadal w grze, oprócz innych fantastycznych nagrodów, między innymi Instaxy, JBL, bary, maszyny do popcornu, to wszystko jest do zdobycia. A żeby wejść do gry, ślij teraz Max na 7327 SMS-em za 3,69.
2: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ten bas jest tak doskonały. Ach, cudowne. Nowy Tame Impala z numerem Loser w RMF Max. Tak się gra o tej porze w poniedziałek.
1: A my zapraszamy do listy obecności. Jutro będzie ta prawdziwa w szkole, jasne, ale my chcielibyśmy taką listę obecności słuchaczy RMF Max zrobić z okazji początku roku szkolnego, więc prosimy was o głosówki na Messenger RMF Max, ale to zupełnie serio.
0: Tak.
1: Prośba, nagrajcie nam swoje imię, funkcję, którą pełniliście w klasie w swoich latach szkolnych i zgłoście obecność.
0: No, czyli takie, cześć, tutaj Justyna, ja byłam skarbnikiem, obecna.
1: Cześć, tak? Tu Michał, ja byłem pajacem, obecny.
0: Dobrze, czyli wszystko się zgadza. Głosówki na Messengerze RMF Max, jutro będziemy sprawdzać listę obecności.
1: Tak jest, to wysyłajcie głosóweczki na Messenger RMF Max, najprościej wejść na nasz profil na Facebooku i tam kliknąć wyślij wiadomość, a w międzyczasie my was zapraszamy na najświeższą prognozę pogody, bo w tej się będzie też działo. Dziś burze, jutro chłodno, w środę podobno ma wrócić upał.
0: Tak?
1: Wiedziałaś? No, to się zaraz dowiesz.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Twój Mercedes ma więcej niż 5 lat? Zadbaj o niego w autoryzowanym serwisie MB Motors i zapłać mniej. Z programem Mercedes-Benz Service Select zyskasz do 25% rabatu na przeglądy oraz wybrane usługi serwisowe. Przegląd klasy S 2020 roku wykonasz już od 1856 zł netto, a klasy A z 2019 roku już od 1340 zł netto. Odwiedź MB Motors Janki lub Piaseczno. Sprawdź szczegóły na mbmotors.pl. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
6: Tylko teraz. Limitowana edycja Park Sale. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Park Sale. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Więcej samochodów, więcej możliwości. Od 1 września zapraszamy do nowej przestrzeni samochodów używanych Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa przy Jutrzenki 99 przez 101 budynek A3. Czeka na Ciebie więcej sprawdzonych samochodów dostępnych od ręki oraz rabat do 4000 zł brutto na wybrane modele. Przyjedź, zobacz, wybierz swojego Mercedesa. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa.
9: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
11: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.
13: Jestem Radek, a to moja ekipa.
14: Ja też dołączam, jestem

pochmurne popołudnie i wieczór przed nami w Warszawie. Na razie może jeszcze trochę pokropić, ale wieczór już raczej bez opadów. Na termometrach zobaczymy okolicę 20. W nocy spadek do 15 stopni, a wiatr z południowego zachodu może sprawić, że poczujemy się nieco chłodniej. Ciśnienie utrzyma się w normie. Noc zapowiada się spokojnie, z umiarkowanym zachmurzeniem, bez większych pogodowych niespodzianek. Jutro kolejny dzień z opadami deszczu.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: Za 6 minut będzie godzina 17, a my mamy w głowie Tansopé, czyli Santropé. Zamieniamy sobie literki w słowach, ponieważ dzisiaj jest poniedziałek, 31 sierpnia i tak nie ma co innego z tym dniem zrobić.
1: I wasze dowroty do pomu staną się odrobinę zabawniejsze i przyjemniejsze.
2: Szok rolny.
1: No właśnie, on się jutro zaczyna, drodzy państwo.
0: Szok rolny.
1: Kto by się tego mógł spodziewać?
3: Papier ręcznikowy na zawsze trafił do naszego słownika domowego.
1: No pytanie, no, kiedy trafi do asortymentu dyskontów, prawda?
0: Tak, no to wystarczy zamieść dwie literki i już jest, słuchajcie. Więcej tych propozycji jeszcze mamy.
4: Kiedyś kasie sklepowej powiedział kartoś płatną.
0: Kartoś płatną?
1: Wow.
0: Piękne, piękne.
1: Siodzina gedemnasta, już niedługo w RMF Max,
0: aby oczywiście...
1: Zaskakująco. Powiedziałbym nawet niepokojąco. Zostawiajcie głosówki na Messengerze RMF Max.
5: Ogłoszenie RMF Max. Wszystko w moich rękach, jestem, mówią mi twoje usta. Graba wie, co mówi na temat hitów.
6: Bez nas nie zaczną. To nowość od PZ, którą polecamy w tym tygodniu na liście kompetencji. Wiadomo, że bez was, no to nie będzie tego debiutu w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl.
5: Hot Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: I 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: To nie żart. Są jeszcze bilety na Pewkę. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Do wzięcia są turniej komediowy i stand-up special w piątek, 4 września. W trzech osobach i grupa ad hoc, czyli wieczór impro w niedzielę, 6 września. Na scenie m.in. Kacper Ruciński, Mariusz Kałamaga, Karol Modzelewski. Kup swoje bilety już teraz, zanim wyprzedadzą się jak karnety. Wejdź na kupbilecik.pl i wpisz Polski Festiwal Komedii. Widzimy się w warszawskim klubie Stodowa.
16: Ciepło zbadane na chłodno? Poznaj szklany model Hexer. Wydajny, oszczędny i bezpieczny system ogrzewania w technologii grafitowo-ceramicznej. Nowoczesny grzejnik, którego nie musisz ukrywać. Ogranicza utratę ciepła w strefie dużych przeszkleń. Zobacz Hexer na żywo podczas Heating Tech 2026 8-10 września. Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, hala B. Hexer. Zrób inaczej.
17: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
18: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
19: Do euro przyjdź.
18: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: Najważniejsze i najnowsze informacje z miasta, czyli Flash RMF Max Warszawa. Monika Chrycko, zaczynamy. Dziś, jak mówiliśmy we Flashu, jeszcze burzowo i deszczowo, z silnym wiatrem i miejscami gradem, ale od jutra pogoda ma się poprawić.
1: Wtorek 1 września już spokojniejszy, szczególnie na południu, gdzie nie powinno padać. Na pozostałym obszarze może jeszcze przelotnie pokropić, a na Podlasiu możliwe również burze. Chłodniej niż dziś, miejscami na północy i w rejonach podgórskich poniżej 20 stopni. Poza tym od 20 do 23.
0: Geograf i przyrodnik Zbigniew Kania prognozuje, że podobna temperatura utrzyma się w kolejnych dniach, więc od upałów odpoczniemy.
2: To jest RMF Max Warszawa.
0: Startują konsultacje społeczne dotyczące modernizacji bazaru Szmulki na Pradze Północ. Miasto zaprasza mieszkańców do udziału i dzielenia się pomysłami na nowy wygląd oraz funkcję tego bazaru. Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 września między 10 a 12 podczas ekotargu przy ulicy Radzymińskiej 6. Konsultacje potrwają do 26 września. Szczegóły i kolejne terminy znajdziecie na stronie konsultacje.um.warszawa.pl/szmulki. A skoro o bazarach mowa, to pod lupę bierze je Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a to wszystko w ramach 18. edycji festiwalu Warszawa w budowie pod chwytliwym hasłem Suwerenna i najedzona. Co dokładnie czeka mieszkańców?
3: Będzie można wybrać się na spływ śladami Urzecza, to 5 i 6 września, oraz na wycieczki po rynku hurtowym w Broniszach 10 i 17 września. Uczestnicy festiwalu będą mogli wziąć także udział w warsztatach chlebowych, posłuchać wykładu o tym, jak jedzenie może ocalić świat, oraz odkryć jadalne sady żoliborskie.
0: Tyle od naszego reportera Przemka Mzyka. W najbliższą sobotę w Muzeum Pałacu Jana Króla III w Wilanowie odbędzie się 31. Bieg po Nowe Życie. To akcja promująca świadome dawstwo narządów i solidarność z osobami po przeszczepieniu oraz rodzinami dawców. W wydarzeniu wezmą udział osoby po przeszczepach, lekarze, znane postaci oraz młodzież z warszawskich szkół. Wakacje dobiegły końca. Niektórzy z Was już zapomnieli o urlopach, ale pewnie są i tacy, przed którymi jeszcze wyjazdy. Na szczęście już za kilka dni weekend i kolejny wolny czas, dlatego pytamy psychologa, czy taki weekend wystarczy, by odpocząć.
4: Tak, ale trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim odciąć się od obowiązków i skupić się na rzeczywistej regeneracji naszego organizmu, czyli spędzać czas na świeżym powietrzu, odpoczywać, spędzać czas ze swoimi bliskimi, traktować wolny weekend jako czas wolny, a nie wypełnianie innych obowiązków domowych.
0: Mówiła psycholożka Patrycja Podgórska. Zostawcie więc większe porządki na inny czas i wykorzystujcie końcówkę lata jak tylko się da. Dlatego już za chwilę sprawdzimy, jak będzie wyglądała pogoda przez najbliższe dni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online, oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
0: Noc w stolicy dość chłodna, bo temperatura spadnie do 15 stopni. Padać już jednak nie powinno. Wtorkowy poranek przyniesie częściowe rozpogodzenie, ale też możliwe burze z piorunami. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 21 stopni. Jednak silniejsze podmuchy wiatru mogą dać się Wam we znaki. Ciśnienie ma się utrzymać w normie. W kolejnych dniach pogoda może już trochę kaprysić. Do końca tygodnia na termometrach wartości w okolicach maksymalnie 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Frisco, właściciel supermarketu online, oferujący odbiór opakowań kaucyjnych przy dostawie zakupów.
6: Hity na Ja wiem, że dla wielu z Was to jest ostatnia podróż z pracy do domu, po której nie musicie wpaść po dzieciaki do szkoły.
7: Wow.
6: No.
7: To jest mocne. 4 minuty po 17 tutaj kanał nadawczy.
6: To cieszcie się tym. Szerokiej drogi, wpadnijcie sobie po drodze jeszcze, można jakiegoś burgerka czy coś.
7: A tutaj Siwek i Borycka z Mami do 18. Cześć.

0: Tak jest, to jest poniedziałek w RMF Max, 11 po 5, Explosion od Calvi i Remi za nami.
1: A już za chwilę ktoś w zabawie podziałek będzie miał szansę wywalczyć sobie wejściówkę na poznańskie Erste Letnie Brzmienia. Zabawa podziałek, przypominam, to oczywiście dzień bez nie. Bo jak z poniedziałku wyjmiemy nie, to wychodzi podziałek.
0: Wow, niesamowite, wspaniale. Wspaniale to wytłumaczyłeś. Podziałek to zagramy później, ale teraz pytamy o to, czego nie zrobiliście tego lata. Na Messengerze RMF Max czekamy na odpowiedzi i wyłonimy jedną z nich do zabawy podziałek. No i właśnie, bilety na Erste Letnie Brzmienia. To już ostatni przystanek tej trasy w Poznaniu w najbliższy weekend, między innymi Mrozu. Będzie też Brodka, która zagra Grandę, Kaśka Suchacka i mnóstwo innych fantastycznych polskich gwiazd.
1: No to proszę bardzo zawalczyć. Messenger RMF Max, żeby wejść do zabawy i zagrać z nami w podziałek, trzeba tylko napisać, czego tego lata nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś.
0: Tak jest.
1: Messenger RMF Max.

0: Axwell i Bon grają w RMF Max. Piękny poniedziałek, piękny, słoneczny, może i za chwilę trochę burzowy, ale na chwilę zabieramy was też do Japonii, bo tam, słuchajcie, aresztowano 72-latka.
1: Też pięknego.
0: Który przekroczył swoją 15-dniową wizę o 33 lata.
1: Podobno, jak się kładł dzień wcześniej, to właśnie mówił, że coś miał zrobić, ale nie pamięta co. RMF Max.
2: Reklama. Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie.
3: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
2: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
4: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
5: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Ciepło zbadane na chłodno? Poznaj szklany model Hexer. Wydajny, oszczędny i bezpieczny system ogrzewania w technologii grafitowo-ceramicznej. Nowoczesny grzejnik, którego nie musisz ukrywać. Ogranicza utratę ciepła w strefie dużych przeszkleń. Zobacz Hexer na żywo podczas Heating Tech 2026 8-10 września. Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, hala B. Hexer. Zrób inaczej.
12: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
18: I po reklamie.

Wszystko będzie dobrze, naprawdę proszę się nie stresować końcówką wakacji. Everything is fine. Alok i Jennifer Lopez, bez wątpienia jeden z wielu hitów tego lata. Za chwilę nasza nowość na wrzesień, Francis i Sobel. A może takie małe wakacje we wrześniu, słuchajcie, mniej tłumów, taniej generalnie. A w ogóle to w Polsce mają wystartować takie pierwsze loty niespodzianki. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Pasażerowie wsiądą sobie do samolotu pewnej linii lotniczej, nie wiedząc, dokąd lecą. Chcielibyście właśnie tak. Zależy, gdzie się wyląduje. Jakby Hiszpania, to chyba wszyscy by chcieli, chociaż turyści narzekali w tym sezonie, że jednak w tej Hiszpanii to było trochę za gorąco. Nie ma to jak u nas nad Bałtykiem. Chłodno, może zawsze zimne, to gwarantowane. No to teraz już tak na czas po wakacjach obiecana nowość na wrzesień. Słuchajcie, wracają do nas Francis i Sobel w RMF Max. One Day in Poland. Właśnie tutaj chcielibyśmy wylądować.

0: od Dub Dogs z Brazylii, ich How Does It Feel. A skoro kończą się wakacje, to wiele osób pyta, czy ja, jak robię tutaj, prawda, w radiu, to znam długoterminowe prognozy pogody, jaka będzie jesień i może kiedy spadnie pierwszy śnieg i kiedy trzeba zmienić opony. Słuchajcie, no, to nie jest aż tak, że możemy aż tak daleko wywróżyć. Jedno mogę wam powiedzieć, jeśli chodzi o wrzesień, na pewno pogoda będzie dobra na grzyby. Już tam sobie rosną, dajcie im trochę. No właśnie, co w pogodzie? O tym za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Myślisz, że znasz już Zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły Zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
10: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
9: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
1: I po reklamie.
12: Tu Magda.
13: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
14: Hey, this is Calvin Harris.
15: Siemano, z tej strony White 215.
16: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Warszawa 95 i 8 FM.
19: Zerkamy na pogodowe mapy. No i jutro do 20 stopni z plusem, więc mamy spadek wartości, ale no nie jakiś drastyczny. Też będzie całkiem przyjemnie, szczególnie w słońcu, którego nie powinno jutro zabraknąć. Oczywiście będą chwile z ciemniejszymi chmurami. Te ciemniejsze chmury mogą przynieść przelotne opady deszczu, ale jednak no solidnych nikt się nie spodziewa. Co w kolejnych dniach? Też taka pogodowa przeplatanka, w środę na przykład do 21 stopni i raz słońce, raz deszczowe chmury.

0: Ostatni dzień lata Gibbs, Ego i For Money. I to tak jakby dzisiaj, no bo od jutra 1 września meteorolodzy zaczynają już jesień, choć astronomiczne lato potrwa jeszcze kilka tygodni, czyli oficjalnie można wyciskać także dzisiaj wieczorem z lata ostatnie soki. No to jesteście na dobrej fali, RMF Max z wami. Nie zabraknie świetnych hitów, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Poniedziałek, ostatni dzień wakacji, no wykorzystajmy go totalnie na maksa. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Warszawa i zaczynamy od kina o 20.30 dzisiaj. Dobre kino na sadach, czyli w repertuarze znajdziecie najciekawsze filmy ostatnich lat, wybrane z wachlarza oferty Gutek Film i Nowych Horyzontów. No i tak, dzisiaj do zobaczenia o 20.30, film Jutro będzie nasze. Zresztą, jak w każdy poniedziałek, przy zachodzie słońca możecie spotkać się na leżakach pod jabłonią i wspólnie zanurzyć się w świat kina. Ponadto w ramach Wolskiego Kina na Leżakach z kolei zobaczycie dzisiaj film również o 20.30, ale będzie to repertuar Armand w Parku Moczydło. Bezpłatnie z kolei też możecie skorzystać z Aikida dla dorosłych. Dzisiaj coś dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił w sztuce walki, w której no nie ma współzawodnictwa, a treningi opierają się na pracy w przyjaznej atmosferze. Warszawa, Praga Północ, Markowska 16. Ten adres zapiszcie.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.

0: Artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
3: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Twój Mercedes ma więcej niż 5 lat? Zadbaj o niego w autoryzowanym serwisie MB Motors i zapłać mniej. Z programem Mercedes-Benz Service Select zyskasz do 25% rabatu na przeglądy oraz wybrane usługi serwisowe. Przegląd klasy S 2020 roku wykonasz już od 1856 zł netto, a klasy A z 2019 roku już od 1340 zł netto. Odwiedź MB Motors Janki lub Piaseczno. Sprawdź szczegóły na mbmotors.pl. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
6: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Warszawa. No to pora na flesz. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Mieszko R. trafi do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. Przypomnijmy, 22-latek w maju ubiegłego roku brutalnie zabił pracownicę Uniwersytetu Warszawskiego. Sąd umorzył postępowanie w sprawie morderstwa.
1: Główny argument sądu był taki, że Mieszko R. w momencie ataku siekierą był niepoczytalny. To potwierdziła opinia biegłych psychiatrów. O taką decyzję wnioskowali też obrońcy Mieszka R. To potwierdził mi przed chwilą tu jego adwokat Jacek Potulski.
2: Nie mieliśmy chyba większych wątpliwości, że mamy do czynienia z osobą niepoczytalną. Jakby wziąć podręcznik od psychiatrii sądowej, to praktycznie każde z przejawów psychozy były, tam się znajdowały.
3: Jak zareagował panów klient na tę decyzję dzisiaj?
4: Przyjął z szacunkiem i ze zrozumieniem w spokoju i ciszy.
1: Dodaje adwokat Maciej Zaborowski.
0: Tematem zajął się Michał Dobrołowicz.
5: Słuchacie RMF Max.
0: 5 cudzoziemców w rękach służb to efekt kontroli kierowców świadczących usługi przewozu osób z wykorzystaniem apek mobilnych. Akcję Bezpieczny Przewóz przeprowadzili strażnicy graniczni i policjanci w rejonie warszawskiego lotniska Chopina. Zatrzymani kierowcy to obywatele Uzbekistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Gruzji. 4 zatrzymanych mężczyzn legitymowało się unieważnionymi lub nieważnymi czasowo łotewskimi i bułgarskimi wizami. Dane obywatele Turkmenistanu figurowały w systemach jako osoby niepożądanej na terytorium Polski. No a my zerkamy w kalendarz stołecznych robót. We wrześniu w związku z remontami na Koszykowej wciąż trzeba będzie mierzyć się z utrudnieniami. Na początku też zostaną przebudowane rozjazdy na Kawęczyńskiej. Przez 3 tygodnie tramwajem nie będzie można dojechać do pętli przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego. 6 września zakończy się remont przejazdu przez tory przy Alei Wilanowskiej. To już koniec dobrego. Jutro początek roku szkolnego, dzieciaki do szkół, a rodzice no traktują to przeważnie jak taki start nowego sezonu. Co za tym idzie, część zapisuje się na przykład na sportowe zajęcia. My polecamy bieganie, skoro pogoda jeszcze dopisuje. Eksperci radzą jednak, by do tematu podejść z głową.
6: Radziłbym zacząć od małych dystansów. Częściowo, czasowo coraz więcej jednostki obciążeniowe, coraz większe, coraz dłuższe dystanse, z coraz większą intensywnością, tak aby dojść do formy, która nas będzie zadowalać.
0: Warto też zacząć biegi po asfalcie.
6: Plusem biegania asfaltowego jest to, że mamy twardą, równą nawierzchnię. Stopa nam się cały czas układa równomiernie. Tam możemy trenować pod kątem osiągania dobrych wyników w piątkach, dziesiątkach, w półmaratonie, w maratonie. To jest dobry teren do tego, żeby się przygotować do wyniku. Jeżeli zależy nam na osiągnięciu bardzo dobrego wyniku, rezultatu, to tak.
0: Dobrze, a co z ubiorem? Czy podstawą jest na przykład dobre obuwie?
6: Na początek radziłbym zaopatrzyć się w dobre buty, bo to jest podstawa. Odzież przyjdzie z czasem. Z czasem możemy zmieniać, zmienia się moda, zmieniają się trendy, ale buty, dobre buty to podstawa, bo jeżeli będziemy mieć dobre buty i wyjdziemy od dobrego fundamentu, to to wszystko potem będzie konsekwentnie wpływać pozytywnie na osiągane wyniki i samopoczucie i na brak kontuzji.
0: Mówił Sławek Konopka, organizator imprez biegowych.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: Za oknami w ciągu dnia jutro no, zdecydowaną przewagę będzie miało słońce na szczęście, chociaż chwilami mogą też pojawić się ciemniejsze chmury i te chmury przyniosą takie przelotne opady deszczu. No nie będą one intensywne, to jest pewne. Tak obiecują nam specy od Meteo i tak pokazują te najnowsze modele synoptyczne na termometrach do 20 stopni, a więc spadek, ale nieznaczny. W środę 21 stopni i też taka pogodowa mieszanka, raz słońce, raz chmury, nie będzie źle.
7: Hej, cześć, witajcie po 19:00, tak trochę nostalgicznie, no bo przecież zamykamy wakacje. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. No i wspominamy hity tego lata, bez wątpienia obecni na wielu imprezach, na wielu biwakach, ogniskach. DJ Goja i Jason Derulo teraz, ich Michiko.

Zabierz mnie tam i do tego czasu, kiedy lato dopiero się zaczynało, też tak trochę nostalgicznie. Kygo też ma swój hit wakacji, Take Me Back, a ja teraz też zabieram was do przeszłości. Chciałbym przypomnieć blogi. Pamiętacie blogi? Śledziliście? Może ktoś pisał? Może ma jeszcze swój blog w internecie? Dzisiaj oficjalnie jest Dzień Blogów. No kiedyś rządziły blogi, dzisiaj wiadomo, TikTokerzy, influencerzy, YouTuberzy. Za chwilę Dawid Podsiadło, nie YouTuber, ale no na pewno trochę muzyczny influencer. Czeka jego wakacyjny hicior na błysk.

0: wakacje Magnetic od projektu Bauza, a teraz dzień szybko się skraca, no bo ten to trwa sobie 13 godzin i 40 minut i jest już o ponad 3 godziny krótszy niż ten najdłuższy dzień w roku i właśnie dlatego może wieczorne grille nagle zaczynają kończyć się po ciemku. Ja przeżyłem taki, zaczynasz? Jeszcze jasno? Szybko robi się ciemno, ale fajnie, jak ciemno to też przyjemnie. Czy ktoś może szykuje się na jeszcze ostatniego wakacyjnego grilla? To smacznego, już czuję te zapaszki. Za chwilę Avicii, Waiting for Love. Grillować przy poniedziałku, no naprawdę, gratulacje, jak ktoś może, naprawdę, zazdro i pozdro. RMF Max,
1: RMF Max. Reklama. Mecz jubileuszowy na 110-lecie Legii Warszawa. 6 września na stadionie przy Łazienkowskiej wielki mecz rozegrają piłkarze, którzy zapisali najpiękniejsze karty w historii Legii. Ciekanowski, Radowicz, Odzidża Ofoe, Roger Guerreiro, Pisz, Kiełbowicz i wielu innych. Idole wielu pokoleń na boisku oraz liczne rodzinne atrakcje. Partner obchodów 110-lecia Legii plus 500. Kupując bilet wspierasz Fundację Legii w organizacji zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. www.bilety.legia.com.
2: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Głodni emocji, żądni pieniędzy, to tak. Uchwale.
5: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
6: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
5: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
9: I po reklamie.

Roxy rzeczywiście wypłynęła muzycznie na szerokie wody. Roxy i Faust tutaj w RMF Max na koniec wakacji. I z tej okazji mamy specjalny quiz na rmfmax.pl na koniec wakacji. Możecie sobie szybko zrobić. No na przykład jest takie pytanie. Co uczniowie zwykle muszą przygotować przed rozpoczęciem roku szkolnego? A. Narty, B. Przybory szkolne, czy C. Sprzęt plażowy? No, to może być podchwytliwe, bo nie wiem jak w Norwegii, to może narty też szykują, wiadomo, że tam szybko robi się zimno. A u nas teraz będzie jeszcze gorąco, jeszcze słonecznie, jeszcze wakacyjnie. Kolejna nowość z Berlina, to przyjaciele z ekipy Fastboy, nasza nowość Music Sounds.

0: piękny hymn tych kończących się wakacji. Za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie także na jutro. No i wróci Alan Walker, który zagrał przecież w ostatni weekend na Fire Festivalu. Ekipa Ermo Fax była na miejscu. Pozdrawiam tych, którzy robili sobie z naszą ekipą piękne zdjęcia. Możecie sprawdzić relacje na Instagramie. Możecie zobaczyć, co przeoczyliście. Alan Walker, Gwiazda Soboty, już za chwilę. Jego nowość Fate.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000.

0: 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
5: I po reklamie.
6: Jestem Kuba. Dołączam.
7: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
8: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
9: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
11: Za oknami w ciągu dnia jutro zdecydowaną przewagę będzie miało słońce na szczęście, chociaż chwilami mogą też pojawić się ciemniejsze chmury i te chmury przyniosą takie przelotne opady deszczu. No nie będą one intensywne, to jest pewne. Tak obiecują nam specy od Meteo i tak pokazują te najnowsze modele synoptyczne na termometrach do 20 stopni, a więc spadek, ale nieznaczny. W środę 21 stopni i też taka pogodowa mieszanka, raz słońce, raz chmury, nie będzie śniegu.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: rockowo, przebojowo. Marlon Hofstadt, jedna z wielu nowości z poczekalni listych o Bands I Like. Kto lubi, głosuje. Graba, sprawdza i odlicza. Zaczynamy za kilka minut kolejną dziesiątkę listych o Bands i do tego nowości, których może jeszcze nie słyszeliście. rmfmax.pl, tam trzeba wpaść. Teraz sprawdzimy, gdzie można wyjść.
1: Ostatni dzień wakacji, no brzmi jak wyzwanie. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Warszawa i zaczynamy od kina o 20.30 dzisiaj. Dobre kino na sadach, czyli w repertuarze znajdziecie najciekawsze filmy ostatnich lat, wybrane z wachlarzy oferty Gutek Film i Nowych Horyzontów. No i tak, dzisiaj do zobaczenia o 20.30. Film Jutro będzie nasze. Zresztą, jak w każdy poniedziałek przy zachodzie słońca możecie spotkać się na leżakach pod jabłonią i wspólnie zanurzyć się w świat kina. Ponadto w ramach Wolskiego Kina na Leżakach z kolei zobaczycie dzisiaj film również o 20.30, ale będzie to repertuar Armand w Parku Moczydło. Bezpłatnie z kolei też możecie skorzystać z Aikida dla dorosłych. Dzisiaj coś dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił w sztuce walki, w której no nie ma współzawodnictwa, a treningi opierają się na pracy w przyjaznej atmosferze. Warszawa, Praga Północ, Markowska 16. Ten adres zapiszcie. Punktualnie od 20.00 początek.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
7: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wypilającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
10: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
11: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
12: I po reklamie.
0: Hej, cześć, dobry wieczór, już o tej porze mówimy sobie po 20. No tak, dni coraz krótsze, zamykamy oficjalnie sierpień, wakacje. Przemek Grabowski z Wami w RMF Max. Nasz wieczór otwieramy pierwszą dziesiątką listy Hot Bands. Będą fajne nowości, a zestawienie otwieramy od wiralowej wersji Self Aware od ekipy Temper City.

nawet latać. To Fisher i jego nowość w RMF Max, którą polecam wam w tym tygodniu. Głosujcie na ten beat. Nasza nowość What a Life. rmfmax.pl. Tam sprawdzacie hity. No i teraz kolejna premiera tego tygodnia. Wraca Livka. Chyba już kojarzycie jej głos. To jest kolejny hicior, który może szybko dostać się do zestawienia. Livka, poza tobą nic.

przedłużmy sobie wakacje przy takim bicie, przy takim trensie. Z pozdrowieniem dla polskiej Trans Family, która głosuje na Armina von Burena pod rmfmax.pl. Armin von Buren i Sasza mają swój hicior na liście Hot Bands i być może Everlasting doczeka się miejsca pierwszego. No jest jeszcze kilka dni do końca tygodnia. Teraz numer na koniec wakacji oficjalnie, taki bardzo plażowy i słoneczny ze Szwecji. W trakcie tego lata wrócili do nas także oni. O, to Jubel w numerze Ocean House.

0: bujać się przy jego muzyce, bo potwierdzono, że wróci do Polski Tame Impala, gwiazda festiwalu Open Air 2027. Luzę to nasza kolejna nowość tego tygodnia. Tame Impala jest to siódmy, może być najlepszy, może jutro, tak 1 września, na starcie roku szkolnego. Głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę jeszcze słoneczne Afro House, Shimza i Arko na szóstym w numerze Fire Fire.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
6: Nie wierzę!
7: 15 tysięcy złotych!
6: Gratulacje!
8: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
9: Casa de Palma.
5: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
18: Zdrowid.
19: Pan Rębiszewski?
20: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
19: No to życzę szczęścia.
20: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
21: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: Z tej strony Krzychu.
24: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
25: Hi, this is Denzel.
26: Hey yo, this is Eminem.
27: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
28: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

Takie bity kręcą nas bardzo. House'owy beat w RMF Max. Nasze nowości Jazzy i Chris Lorenzo w numerze Invisible. Na razie poczekalnia listy Hot Bands. Teraz otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj bez wątpienia również internetowy rekordzista. Fanki głosują, fani też. Oskar Cyms, czy pobije swój rekord także na liście Hot Bands? Zobaczymy. Macie go na piątym bez końca. RMF Max 5, numer 5.

Polecam wam nie tylko na weekend, w szczególności na wrześniowe wieczory też. Nowość od Meduzy, Weekend czeka na wasze głosy. Wcześniej Axwell, który w tym sezonie jest bardzo aktywny, również z przyjaciółmi ze Swedish House Mafia, którzy również czekają na wasze głosy na hop rmfmax.pl. Teraz numer, który pokazali nam na początku tego lata, David Guetta i Alok. I teraz można powiedzieć, że też mają hit wakacji. Dzisiaj trójka listy Hop Bands, Run, Run, River.

0: Tak, że brytyjska scena klubowa i scena muzyki house to nie tylko Londyn i okolice, ale także coraz częściej Manchester, reprezentujący to miasto Josh Baker w naszej nowości My Place. Polecam wam ten beat w tym tygodniu w RMF Max. Na miejscu trzecim w ostatni poniedziałek wakacji David Guetta i Alok, Run Run River. Na drugim Gibbs, Kukon i Jonathan, Ty Masz. No i teraz nasza oficjalna, taka amerykańska jedynka zamykając wakacje. DJ z Ameryki przecież, z USA. Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10 to nowe miejsce pierwsze.
1: RMF Max. One.
2: One.
1: One.
2: One.
1: Numer

0: Moonlight i Fordo na szczycie listy Hobbens. Zostańcie z RMF Max. Wracam tutaj z dobrym bitem. Za chwilę Dub Dogs, czeka Ed Sheeran, Alex Warren. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Już prawie 21 na zegarach, ale zobaczmy, co w te ostatnie godziny wakacji 2026 możemy jeszcze robić w stolicy. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Warszawa. No już prawie skończyły się reklamy, więc jeszcze w sumie zdążycie na dobre kino na Sadach. Dzisiaj oferta Gutek Film i Nowych Horyzontów. Do zobaczenia, film jutro będzie nasze na dużym ekranie na Leżaku i to jeszcze pod Jabłonią. To nie jest jedyna kinowa propozycja na dzisiaj. Armand, ten film zobaczycie w parku Moczydło w ramach Wolskiego Kina na Leżakach również już dosłownie za momencik. No, warszawska plotka towarzyska głosi, że pewien znany dziennikarz muzyczny rozstał się z narzeczoną, ponieważ ta dotknęła jego winylowych płyt. Jeśli chcecie sprawdzić, czy rzeczywiście to wszystko miało miejsce, możecie to zrobić dzisiaj w Miami Bars. Tam na Was będzie czekał Jan Młynarski z zespołem. Jako muzyczne zakończenie lata 2026. Początek za chwilę, a wstęp za free.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Pan Rembiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Monika?
16: I jeszcze ja!

wszyscy zaczęli słuchać Maty i Żabsona, to słuchało się kiedyś Lerka i Nowatora. Naprawdę, moja panienka. Taki trochę old school, ale będzie też new school. Dzisiaj wieczorem obiecuję. Przemek Grybowski, witajcie na końcówce wakacji wieczorowo w RMF Max. No i teraz właśnie nowa szkoła, new school, new house school, Sony Fodera. Ten beat polecam wam już na wrzesień. Robię głośniej tutaj o tej porze. Sony Fodera tak dobrze leci w numerze Let Me Be In Your Arms.

0: ucieknę. Kebo, Zalia i Faust robią nam klimat wieczorowo, jeszcze sierpniowo. No jutro zaczynamy wrzesień, a to oznacza także początek tej jesieni meteo, ale spokojnie, klapek jeszcze nie trzeba chować do piwnicy. Sprawdziłem, we wrześniu też jeszcze będą piękne słoneczne dni. Wieczorowo i rano chłodniej, ale w ciągu dnia to jeszcze będzie można złapać trochę słońca. No i za chwilę też złapiemy trochę słońca. Robin Schulz i jego wakacyjny hicior już czeka. A Better Times.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
4: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
5: Ja nie mogę!
3: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Marian,
10: a
9: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara?
9: No.
10: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Pan Rembiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
14: No to życzę szczęścia.
15: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
17: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
18: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
19: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: Monika?
22: I jeszcze ja, Madzia.
23: Hey, it's Teddy Swims.
24: Hey, yo, this is Eminem.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę, życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram,